0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Jonasz milczy, Englot nie chciał gadać, nawet Meyer dołączył do ich paczki. Martwię się o niego. On się boi. Wiem, przyznała, ale to nie ma związku z tą sprawą. O czymś nie wiem? Długo by opowiadać, machnęła ręką. Jedna z tych kobiet, ta od dilera narkotykowego, on z nią rozmawiał na początku stycznia. I co z tego? Vera wzruszyła ramionami. Pewnie głowi się, o co tutaj chodzi. Może go zapytaj. Próbowałam, zaparł się. Nie znasz go, to kozioł. Wołami go nie ściągniesz z tej góry, skoro na nią wlazł. Wróci tylko jak będzie chciał. Siedzieli długo w ciszy. Werka zakiepowała Peta do opakowania po jogurcie, a potem podniosła głowę i spojrzała na Olchowika z przestrachem w oczach. A jeśli Lisek się myli? Tak może być, przyznał policjant. Szkoda tylko, że mówisz to teraz, skoro pół miasta przesłuchuje rodziny ofiar. Jeśli właściwy trop jest gdzie indziej, zda się to psu na budę. Masz inny pomysł? Zastanawiała się, a potem niepewnie pokręciła głową. Masz, odgadł. Nie wiem, krygowała się. Nic już nie wiem. Olchowik podszedł do zlewu, nachylił się i napił wody z kranu. Otarł usta rękawem. Mów, bo strasznie śmierdzi w tym kiblu i chciałbym już coś zrobić. Vera wstała, sprawdziła wszystkie kabiny. Były puste. Oparła się plecami o drzwi wejściowe. Niech Doman z nim pogada.
2: Z kim?
1: Z Hubertem.
2: Chcesz go znów włączać?
1: Olchowik wściekł się nie na żarty.
2: Niczego więcej nie wolno mu ujawnić. Jest w ścisłym kręgu podejrzanych. Tam, gdzie się pojawia, znajdujemy zwłoki.
1: Vera podeszła do policjanta i przytrzymała go za ramiona. Słuchaj, nie wiem, czy to ma sens, ale daj powiedzieć. Dopiero kiedy ta wariatka zaczęła gadać o włosach córki, olśniło mnie. Mówiła szybko, tak by nie miał okazji się wbić i jej przerwać. To Lindzie najbardziej zależało na zwerbowaniu go do sprawy. Wysłała synalka, żeby zajechał mu drogę i wkręcili go w śledztwo. Mnie przy okazji też zmanipulowali. Dotąd myślałam, że sprawa zaczyna się od Englota, od zabójstwa jego żony.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: A więc i my, Polki, upominamy się wraz z całym społeczeństwem o prawa dla siebie. Jako ludzie chcemy mieć prawo do swobodnej pracy. Jako matki chcemy mieć wpływ na szkoły i zakłady wychowawcze. Jako żony chcemy poszanowania dla swej niezależności. Jako kobiety chcemy poszanowania godności naszej. Chcemy zrzucić na mężczyzn część odpowiedzialności moralnej, która teraz na nas tylko spoczywa. Upominamy się o swobodę z głębokim przekonaniem, że dzisiejsze prawa są zgubne nie tylko dla nas, ale dla całego społeczeństwa. I że potrzeba radykalnej zmiany w położeniu kobiet dojrzała zanadto, aby zawodowa zazdrość mężczyzn mogła jej przeszkodzić. Profesor Haim powiada: emancypacja kobiet w najdoskonalszym znaczeniu tego słowa jest naturalną i konieczną przeciwwagą milczącemu związkowi mężczyzn mającemu na celu obronę własnych nadużyć. Prawa dotychczas tworzyli tylko mężczyźni i dlatego są one jednostronne. Czy jednakże memoriał nasz wyda jakiś realny rezultat? Zapewne niewielki. W każdym razie będzie on pierwszym krokiem na drodze wyzwolenia kobiet w Polsce i jest równie na czasie jak wszystkie inne żądania w tym rodzaju, których tyle wyszło od różnych warstw społecznych. Będzie to najwyższym triumfem, gdy społeczeństwo da nam swobodę, ale już jest triumfem, że kobieta odczuwa jej potrzebę. Antonina Gombrowiczowa. Antonina wniosła do małżeństwa majątek, tracąc jednocześnie do niego prawo. Jan Gombrowicz nie jest wiernym i oddanym mężem. Pochłaniają go sprawy finansowe. Antonina czuje się bezsilna. Najważniejsze jest dla niej dobro dzieci. Wie, że nie może opuścić męża, ale też nie może mu stawiać żadnych warunków. Chciałaby przynajmniej tak wychować córkę, aby w przyszłości miała odwagę sprzeciwić się władzy mężczyzny, podjąć wysiłek edukacji i dążyć do samodzielności. Jaki wpływ ma na synów? Raczej niewielki. Witold jest wpatrzony w ojca. Jako dziecko nie rozumie cierpienia matki. Postrzega ją jako osobę słabą. A przecież taka nie jest. Ma odwagę zabrać głos w dyskusji wbrew swojemu mężowi. Jako matka czworga dzieci ponad 10 lat, przed uzyskaniem przez kobiety praw wyborczych, jasno wypowiada się za równouprawnieniem. Trudno jednak nie wierzyć pisarzowi, który wszedł do historii literatury, krytykując głupotę ziemianek. Bogate, religijne panienki posłużą mu za wzór do stworzenia bohaterek swoich prześmiewczych powieści i dramatów. On w dorosłym życiu będzie się jednak rozglądał za posażną panną, której majątek zapewniłby mu dostatnie życie i pozwoliłby w całości poświęcić się pisaniu.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie.

0: reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie.
5: RMF Classic. Klasyka, która wycisza.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: I to był taki zwyczaj trzebienia, to się nazywało trzebienie, czyli taka inicjacja kajakarska i Władek to przetransplantował
3: fala,
2: na...
3: Fala zwykła
2: przemoc.
4: Do tej pory żałowałem, że mnie to minęło, bo za późno poszedłem na studia, ale już nie żałuję.
5: Kabaret Hrabi z gościnnym udziałem Wojtka Kamińskiego krąży po kraju i opowiada publiczności o tym, jak to jest być facetem. To nie będzie jedyny temat naszej rozmowy. Pojawią się na przykład wspomnienia występów na przyczepie. Zapraszam do niedomówień na spotkanie z Kabaretem Hrabi i Wojtkiem Kamińskim. Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już dziś po 10:00 w RMF Classic.
6: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już dziś po 18:00 w RMF Classic. Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Zamach majowy.
3: Rewolucja przyszłości.
2: No i trochę wierszy.
3: Nowości na czerwiec.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
7: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mBank.pl/zdrowe finanse.
8: Po reklamie.

Marek Kondrat, bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy RMF Classic i bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere. Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ta nasza widownia ma do nas zaufanie. To jest, ja tak to odbieram, że to jest przejaw naprawdę dużego zaufania i to poczytuję za naprawdę duże osiągnięcie.
3: Nawet kiedyś poleciał w naszym kierunku but damski. Także panie reagują.
4: Ale potem ktoś się zgłosił po ten but?
3: Tak,
4: czy
3: tak.
4: Myślałem, że pani po prostu przyniosła jeden zapasowy.
3: Nie, nie. To był jej but.
2: Nie, tam różne rzeczy lecą.
4: Kabaret Hrabi z gościnnym udziałem Wojtka Kamińskiego krąży po kraju i opowiada publiczności o tym, jak to jest być facetem. To nie będzie jedyny temat naszej rozmowy. Pojawią się na przykład wspomnienia występów na przyczepie. Zapraszam do niedomówień na spotkanie z kabaretem Hrabi i Wojtkiem Kamińskim. Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już dziś po 10:00 w RMF Classic.
5: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7:00.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Po reklamie.
15: RMF Classic. Gdy potrzebujesz chwili bez chaosu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini? Na rzeczną wyprawę w Amazonii? A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Moim gościem będzie Tomek Sobania, który realizuje ekstremalne projekty biegowe. Biega Tomek więcej niż chodzi. A teraz jest w trakcie 50 maratonów w 50 dni w 50 stanach na 250-lecie niepodległości USA.
1: Jasna strona świata. Już dziś po 16 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Klasyka. Ale na luzie.

is Mama Cats.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Co za dzień.
6: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Uwertura do Twojego dnia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W 551. wydaniu listy przebojów muzyki filmowej prowadzą.
1: Miejsce trzecie.
2: Test Driving Toothless, kompozycja Johna Powella z aktorskiej wersji Jak wytresować smoka.
1: Miejsce drugie.
2: Hans Zimmer i jego A Time of Quiet Between the Storms, druga część Dune.
1: Miejsce pierwsze.
2: Maestro Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: A kolejne wydanie listy przebojów już dziś po godzinie 18. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
4: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Jedziemy?
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Po reklamie.

Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ale nie, moim zdaniem centralnym punktem takiego muzeum powinien być taki sarkofag z plexi i tam w ogóle mumia Władka Sikory powinna leżeć. I tak jak Lenin, nie? Lenin w ogóle w swojej dziedzinie, a Władek w swojej dziedzinie.
3: Władek mógłby się na to zgodzić. To,
2: oczywiście. Poza tym, no
4: a poza tym, kto go będzie pytał?
2: No właśnie.
4: Kabaret Hrabi z gościnnym udziałem Wojtka Kamińskiego krąży po kraju i opowiada publiczności o tym, jak to jest być facetem. To nie będzie jedyny temat naszej rozmowy. Pojawią się na przykład wspomnienia występów na przyczepie. Zapraszam do niedomówień na spotkanie z Kabaretem Hrabi i Wojtkiem Kamińskim. Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już dziś po 10:00 w RMF Classic.
5: RMF Classic. Klasyka, która stawia cię na nogi.

0: Reklama.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
3: Dobry design i nowinki zza oceanu.
2: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
3: To nasz plan na życie z klasą.
2: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
4: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Po reklamie.
8: Twoje domowe studio filmowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Już za chwilę w RMF Classic niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Dziś jego gośćmi będą Dariusz Kamys, Łukasz Piecz i Tomasz Majer z kabaretu Hrabi oraz grający z nimi gościnnie Wojtek Kamiński. Zapraszamy.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Dzień dobry Państwu, to są Niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj nas w studiu wielu. Ja będę przedstawiał od lewej, tak najpierw po nazwiskach, a potem po nazwie formacji. Tomasz Majer, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Łukasz Piecz, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Wojtek Kamiński, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dariusz Kamys, dzień dobry.
4: Też dzień dobry.
0: Czyli Kabaret Hrabi. I teraz będzie taki moment, kiedy porozmawiamy sobie o programie, z którym Kabaret Hrabi krąży po kraju, być facetem, ale ja chciałem zacząć naszą rozmowę od takiego pojęcia jak zielonogórskie zagłębie kabaretowe i żebyście...
4: Po co do tego wracasz?
0: Jak to po co? No właśnie po to, żeby...
4: Było, minęło, no było.
0: Jak? Minęło zielonogórskie?
2: Nie minęło.
0: Właśnie,
2: nie,
0: cały
2: nie
0: czas.
2: Nie minęło, trwa.
0: Czy w waszym przypadku, każdego z was, to pojęcie łączy się od razu z imieniem i nazwiskiem Władysław Sikora. Wy wszyscy jakoś kojarzycie to zielonogórskie zagłębie z Władkiem, bo...
4: Oczywiście.
1: Znaczy, ja bardziej kojarzę z Kabaretem Potem. Mhm. No to Kabaret Potem, nie tylko Władek. To i Kamol, i Aśka, i Leszek Janek, no to osoby, które skupiały wokół siebie fascynatów dobrego humoru i dobrej zabawy i animowali ich. Ja byłem konkretnie w całym Kabaretem Potem zafascynowany i Władkiem oczywiście też, ale to dla mnie to był kombajn po prostu artystyczny.
0: No ale Władek sam siebie ogłosił imperatorem.
4: Oczywiście, Władek nie zostawia takiej decyzji ludziom, bo jeszcze coś mogłoby pójść nie po jego myśli, więc on sam decyduje. Więc najpierw ogłosił się wielkim imperatorem Imperium Tryt, a później było jeszcze, bo była informacja
1: zaś. Powiedział, że komuś nie podoba to wąt Imperium.
4: Jeszcze było, Władek miał taką tendencję do strukturalizowania i ubierania w jakąś hierarchię tego wszystkiego. Oczywiście to miało wymiar zabawowy i przez to było jeszcze, napędzało fan, bo to było zabawne i fajne bawienie się w
3: imperium. Była hierarchia, ja byłem na przykład, ja miałem tytuł kawaler praski.
0: A co to znaczy?
3: No byłem...
4: No bo ma czeską urodę.
1: Czeską urodę.
4: Był kawalerem i ma czeską urodę.
1: Do szwajka podobny.
4: Wygląda jak na knedlikach wypasiony.
0: I to no. Ci Władek nadał taką...
3: Władek mi nadał, tak. Pasowanie, było normalnie pasowanie, tak. Dostałem od Władka długopis.
1: Ale powiedz,
4: naprawdę?
1: Nie pamiętam.
3: Taki długopis i pióro wieczne. Takie to, nie wiem, czy to posrebrzane nawet nie
4: w
3: było.
4: W komplecie, tak.
3: Nie wiem, bo była impreza za chwilę i zgubiłem to.
0: A ciekawe, ale... od kogo on to dostał. Co?
4: Ale tak. Nie, Władek, Władek nie żałował pieniędzy na jakiekolwiek formy
0: nagradzania,
4: mhm. Wspierania, motywowania. Pamiętam, że w Kabarecie Potem przecież Władek, żeby nas zmotywować, żebyśmy wydajniej pracowali na próbach, to kupował te tabliczki czekolady z orzechami, takie z okienkiem. Mhm. Małe wiśnióweczki, takie szczeniaczki. I on po prostu za dobre wyniki na próbie wręczał.
0: Dawał czekoladę i zabierał zabierał.
4: Ale najgorsze jest to, że to działało.
1: Najgorsze było zabranie wiśnióweczki.
4: Nie. Najgorsze było to, że to działało, że faktycznie chciało się starać dla tej wiśnióweczki, czy dla tej czekolady. Czyli Władek trochę jednak mimo wszystko tą psychologię ludzką miał ogarniętą, no bo wymyślił coś, co zadziałało.

0: Reklama.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo,

0: innych i jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
0: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
2: Co za dzień.
0: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
5: Dobry design i nowinki zza oceanu.
4: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
5: To nasz plan na życie z klasą.
4: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
6: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: RMF Classic. Klasyka, która robi porządek w głowie.

0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Dziś w studio RMF Classic kabaret Hrabi.
1: Ale wracając jeszcze do tego imperium, które Władek stworzył, tam jeszcze była cała procedura mianowania na kawalerów, na damy. Mhm. I przecież pamiętacie, jak dostawaliśmy w klapsy, w tyłek, pasem po prostu.
2: Pasem to ty dostałeś, bo tylko ciebie się udało namówić.
3: A to trzeba się było zgodzić?
4: Znaczy, jak się chciało wejść w struktury, no to niestety osoba musiała przejść inicjację.
1: I z przodu delikwenta pocieszyciele byli, którzy wytrzymaj, a reszta tam...
4: Reszta
1: się wyżywało na zadzie.
4: To jest zwyczaj, który Władek zapożyczył, bo Władek też był kajakarzem. Kajakarstwo górskie, był klub Belfegorek i to był taki zwyczaj trzebienia. To się nazywało trzebienie, czyli taka inicjacja kajakarska i Władek to przetransplantował
5: Zwykła przemoc. Do tej pory żałowałem, że mnie to minęło, bo za późno poszedłem na studia, ale już nie żałuję z tego, co słyszę.
3: Wszystko przed tobą, jeszcze możemy wrócić do tych
4: polecam, nawet teraz.
5: Natomiast jako rzeczywiście ktoś, kto był tylko fanem kabaretu potem i innych zielonogórskich kabaretów i nie znałem tych zwyczajów, nie znałem tej hierarchii, tych wszystkich kawalerów, różnych rzeczy, to i tak nie miałem wątpliwości, kto tam rządzi. Chociaż nie wiedziałem, że było imperium tryt, że był imperatorem.
2: No ale jak wszyscy klękali przed Władkiem,
5: Możliwe, że to pomogło.
2: No to nie trudno było się zorientować.
4: Nie, ale jakie Władek miał poparcie, może świadczyć o tym fakt, że kiedyś Władek wymyślił, że on przygotuje kabaret, zresztą Bayer był w kabarecie EK i to był kabaret, który w skrócie znaczyło ekspedycja karna. Władek wymyślił, że on wyhoduje kabaret, który pojedzie na pakę i wygra pakę.
3: Za karę.
4: Tak, za karę. Powiedział, a jak nie, to on na kolanach obejdzie całą rotundę dookoła. Mhm. No i nie wygrał.
2: Wszyscy szliśmy na kolanach.
4: I Władek zaczął iść sam, a wszyscy empatycznie się pochylili nad nim i zasuwaliśmy z nim razem. Oczywiście byliśmy wspomagani pewnymi środkami, które nam to ułatwiły i zniwelowały.
2: Wiśnieweczką, którą wcześniej otrzymaliśmy za dobrą pracę.
4: I wszyscy na tych kolanach dookoła rotundy zasuwaliśmy.
3: Łukasz, a ty już dotarłeś w to środowisko kabaretowe, bo ty się wziąłeś z innego, bo rozumiem, że normalnie byłeś kształcony w kierunku muzycznym.
4: A gdzie? Najpierw w kierunku duchowym.
5: Był taki epizod. Natomiast trafiłem na studia na wychowanie muzyczne. To jest taki kierunek, był taki kierunek, że jak ktoś nie poszedł na akademię muzyczną albo nie skończył szkoły muzycznej drugiego stopnia, a jednak chciał coś z muzyką mieć wspólnego oraz dużo czasu na jam session i inne rzeczy takie, które można robić po godzinach, to szedł na wychowanie muzyczne. Bo to i po kierunku, i dużo pożytecznej wiedzy i umiejętności, i fajni nauczyciele, wykładowcy od instrumentów, ale jednak frekwencja na niskim poziomie wystarczała, żeby studia ukończyć. Tak naprawdę to mnie skłoniło, żeby akurat tam pójść na ten kierunek. Natomiast tam wdepnąłem właśnie, mogłem zobaczyć ludzi, których znałem.
4: Wspaniałe określenie, wdepnąłem.
5: Wdepnąłem w środowisko i tkwię tak do dzisiaj, ku uciesze mojej, żeby nie było wątpliwości.
3: No dobrze, ale sam chciałeś tam, rozumiem, pójść w to środowisko, czy ktoś cię siłą zaciągnął?
5: Nikt mnie siłą nie zaciągał. Poznałem Kamola z mojej perspektywy, przypadkowo z Kamola perspektywy. Kamol był kierownikiem klubu Gęba, ja byłem na pierwszym roku wychowania muzycznego, a Kamol robił takie pojedynki dla młodych studentów, pierwszy rok wychowania muzycznego kontra pierwszy rok animacji społeczno-kulturalnej, czyli dawne KO. I Kamol, siedzę sobie w sali wykładowej, szykuję się do zajęć z kształcenia słuchu, wchodzi Dariusz Kamysz z kabaretu Potem, którego nie znałem nigdy osobiście i to po prostu zdębiałem. On przyszedł, powiedział, przejdźcie na imprezę. No i nie poszedłem.
3: I tak to się zaczęło.
5: Ale poznałem Kamola za chwilę.
4: Musiałem się zorientować, kto w ogóle miał czelność nie przyjść na imprezę.
5: Także to naprawdę był przypadek, ale bardzo mnie ucieszył, bo ja tych ludzi znałem i bardzo ceniłem. No kabaret Potem, wiadomo, no tu można by godzinami, ale czekało się, nie było kabaretów w telewizji, tylko raz w roku był cały program kabaretu Potem i na to się po prostu czekało. To się nagrywało na wideo, potem oglądało setki razy.
4: To były czasy.
5: I do dzisiaj, jak Kamol cytuje jest kabaret Potem, to po dwóch zdaniach pierwszych już nie pamięta i ja mu wtedy dalej mówię, jak tam dalej było.
4: Ale to prawda, wiesz? To prawda, że to jest w ogóle niesamowite, że ja zapomniałem już mnóstwa rzeczy z kabaretu Potem, tekstów, a Lopez pamięta.
3: Znaczy, że ma cały czas czynny odtwarzacz tak, do kaset VHS.
4: No, bardzo możliwe.
3: I sobie to powtarza co jakiś czas regularnie.
6: Mówi się, że prawdziwa sztuka obroni się sama. Ale nie przede mną. Idzie sobie wiosna, słychać świergot ptaka, ładna to piosenka, tylko głupia

chłopie, nie? Rozmarzają rzeki, płynie kra do morza. Zwrotka nie najgorsza, tylko rymu nie ma. Drzewa mają pączki, w jajkach są pisklęta. Przyroda jak zwrotka, nie do rozwinięta.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień Artura Andrusa. Dziś jego gośćmi są Dariusz Kamys, Łukasz Pieczy i Tomasz Majer z kabaretu Hrabi oraz grający z nimi gościnnie Wojtek Kamiński.
1: Teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do kabaretu Hrabi i do stanu na dziś. Jest program Być Facetem, z którym jeździcie po Polsce. Wiecie, że ja sobie przejrzałem na przykład to, co ludzie piszą pod informacjami o tym programie i wiecie, że zauważyłem, że tam jest 8 na 10, tak mniej więcej, 8 na 10 wpisów, to są wpisy kobiet. Że to jednak kobiety wpisują i recenzują ten program.
2: Nie pomyślałem o tym, żeby tak spojrzeć na to.
1: Być może to one decydują o tym, jaki jest odbiór. Może one decydują o tym, że trzeba kupić bilet
2: tak
1: i potem
2: jest,
1: mają uprawnienia.
2: Tak, w większości przypadków to kobiety, myślę, decydują. Idziemy na
3: kobiety decydują o tym, że mężczyźni oglądają nasz program.
2: Tak. Nawet w Warszawie graliśmy w relaksie i właśnie jak przyszła jakaś taka młoda dziewczyna i powiedziała właśnie, że podstępem sprowadzili ojca, bo ojciec nienawidził kabaretów i nie mówili mu, na co idą, i go podstępem ściągnęli i on generalnie nie uciekł z tej sali. Mało tego, podobało mu się.
4: Podobało mu się, bo jest fanem heavy metalu, a piosenka improwizowana była heavy metalowa. Także...
2: No także wiadomo, strzeli... ile to miało wspólnego z heavy metalem.
4: Wstrzeliliśmy się trochę w jego gusta.
1: Dobrze, to jeżeli chodzi o tematykę, to można się domyślić, po tytule można się domyślić, czego może dotyczyć ten program, o tym, jak to jest być facetem, ale czy nie myślicie sobie, że tutaj łatwo popaść w pewne schematy? W kabarecie to już było dawno wykorzystywane, tylko zawsze była sytuacja taka, że kobieta się albo kłóci, albo krzyczy na niego, a on zazwyczaj leży i nic nie robi, na przykład. Taki
2: tak,
1: schemat.
2: Tak, ale generalnie ta rzeczywistość między kobietą i mężczyzną jest zdecydowanie bogatsza. My oczywiście nie pomijamy tego wariantu schematu rzeczywistości. Nie poświęcamy mu całego programu, to jest jakiś tam fragmencik, natomiast tych aspektów współistnienia mężczyzn z kobietami jest zdecydowanie więcej i wydaje nam się, że mnóstwo takich właśnie fajnych aspektów udało nam się uchwycić.
1: Przychodzą po występie, żeby weryfikować pewne rzeczy, mówić, nie, słuchajcie, to tak naprawdę to tak nie jest, albo tak jest, jakieś komentarze dotyczące poszczególnych zjawisk, które tam przedstawiacie.
5: Zdarza się czasem w trakcie, że spoglądają na siebie znacząco po pewnych kwestiach, ale myślę, że wizja jest na tyle szeroka i że każdy odnajdzie akurat swój model w tym, że każdy jest w stanie się zidentyfikować. Poza tym to, co powiedziałeś o tym, że kobiety w większości komentują, myślę, że to jest bardzo dobry znak, bo przecież być facetem, my tam chcemy rozważyć, jacy ci faceci są, jacy może powinni być wobec kobiet, albo według kobiet, i chyba nam się udało w to trafić, skoro kobiety z tą wizją męskości się zgadzają i ją polecają, to chyba dobrze.
2: To nie jest tak, że w tym programie my tylko w jakiś sposób albo chwalimy facetów, albo bronimy. No, jest trochę i tego, i tego. Też narywamy się z facetów. Mamy moralne prawo, no bo w sumie jesteśmy czterema mężczyznami, więc to też jest no trochę o nas. Więc...
4: Ale nie czujemy się zdrajcami.
2: Nie, jak gdyby, nie zdrajcami gatunku i płci.
4: Tak,
2: nie.
4: Tak. Aczkolwiek jest taka piosenka, która jest bardzo kontrowersyjna dla kobiet, ale nie wiem jak wy, ale ja się nie spotkałem nigdy z jakimiś zarzutami, jakimiś pretensjami ze strony pań.
2: No jest piosenka, która faktycznie wzbudza emocje, szczególnie u pań, ze względu na swój temat. Nie będziemy spoilerować, bo mam nadzieję, że jednak państwo, którzy nas słuchają, trafią na nasz spektakl.
1: Ale skąd wiecie, że to jest kontrowersyjne? Po reakcjach?
2: Tak, oczywiście. Oczywiście, bo generalnie piosenka jest taka, że są bardzo głośne reakcje kobiet. Mało tego, często...
3: Zaczynasz spoilerować, tylko żebyś...
4: No, już jest spoiler.
5: Myślę, że można powiedzieć, że to jest męski, prawdziwy hymn, taka deklaracja, manifest.
4: Tak.
5: I uprzedzamy już przed piosenką, że dziewczyny, może wam się to nie spodobać, ale możecie sobie...
2: spoiler. A ty
5: możecie sobie reagować na to.
3: Nikt nie chce zaspoilerować i wszyscy spoilerują.
4: Ja też nie będę spoilerować, powiem słowa.
2: Jak to negatywnie? Ale jest to piosenka, która wzbudza emocje, ale to jest oczywiście fajne, bo to jest przymrużeniem oka. To jest w ogóle dla nas, jest to wielką radością, że my możemy wzbudzić pewnego rodzaju emocje, które z boku mogą wyglądać na naprawdę takie żywe i takie prawdziwe, ale to tak naprawdę widownia bawi się z nami w ten sposób. My zapraszamy ich do zabawy w ten sposób i ona w to wchodzi i tak naprawdę, bo nie są na nas wściekli, nie są źli, tylko wchodzą w tą zabawę i to jest w ogóle cudowne. ta nasza widownia ma do nas zaufanie. Ja tak to odbieram, że to jest przejaw naprawdę dużego zaufania i to poczytuję za naprawdę duże osiągnięcie.
4: Nawet kiedyś poleciał w naszym kierunku but damski. Także panie reagują.
1: Ale potem ktoś się zgłosił po ten but? Tak, czy tak, myślałem, but, że pani po prostu przyniosła jeden zapasowy.
4: Nie, nie. To był jej but.
2: Nie, tam różne rzeczy lecą.
5: Poza tym tak jest program ułożony, że obie płcie dostają za swoje porówno, więc myślę, że jest sprawiedliwie.
1: Każdy wychodzi sponiewierany.
5: Albo każdy zadowolony z drugiej
2: strony. I sponiewierany trochę, ale to oczywiście żartobliwie, ale też i w jakiś sposób podniesiony.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
8: Tematy, które tworzą magię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa w RMF Classic. Dziś jego gośćmi są artyści kabaretu Hrabi.
1: Spośród tych reakcji jeszcze tak rzeczywiście to też nie zwracamy to uwagi, że większość to panie, właściwie same panie piszą, to są reakcje i śmiechu i wzruszenia też, bo to jak gdyby się mieszają i dzisiaj nawet czytałem taki komentarz pani, która mówiła, że i płakała i się śmiała i dziękuję za to bardzo.
2: Dużo już zagraliście, wiele razy już zagraliście ten
3: film. 50, no.
2: Ale rozumiem, że cały czas jesteście w trasie i można po Polsce jeździć za wami i oglądać.
4: Tak, ale cały czas nie, no my generalnie utrzymujemy pewną higienę naszego życia. Nie jesteśmy w ogóle kabaretem, który ma program i nagle zatraca się i właściwie większość czasu spędza w trasie. Mamy tak no właściwie od 8, nie? Od 8 tak no do góra do 10 dni w miesiącu, kiedy jeździmy, a resztę przeznaczamy na życie rodzinne i oraz na inne jakieś działania artystyczne.
2: To może powiedzmy, gdzie w najbliższym czasie będzie można was spotkać, zobaczyć?
3: W czerwcu można będzie nas zobaczyć i w Tarnowie, i w Dąbrowie Górniczej, i w Obornikach Śląskich, i w Raciborzu, i w Krakowie będziemy na festiwalu Black or White. Co, Wejherowo, Gdynia?
2: Proszę bardzo, na to czekałem, kiedy to padnie Wejherowo i Gdynia. Ale to
4: Dlaczego czekałeś na to?
2: Bo tak się zastanawiałem, czy tylko po południu będziecie jeździli, czyli Tarnów, Dąbrowa Górnicza, czy raczej też na północ?
3: Nie, jeszcze Przecław, Kruszczyc i Nowy. Nie, wszędzie, pchamy się wszędzie.
5: Północ.
2: No tak.
1: Nie tylko po południu, ale i o północy.
2: To jeżeli ktoś chce sprawdzić sobie dokładnie, to pewnie znajdzie, wpisując...
4: Na naszych profilach w social mediach są informacje.
2: Wojtek, teraz ciebie muszę zapytać, bo ta informacja się pojawiła wtedy, kiedy kabaret Hrabi poinformował, że rusza z nowym programem i że Wojtek Kamiński dołączy do składu, zostanie zaproszony do tego programu. To opowiadaj, jak oni cię traktują. Czy cię szanują, czy robią ci kawę, czy...
4: Nie mów prawdy.
2: Czy pomagają ci nosić rekwizyty, czy sam musisz to robić?
4: Ja muszę państwu teraz powiedzieć, że Wojtek...
1: 9 teraz... sekund milczenia Lewandowskiego.
4: że Wojtek teraz zastanawia się, jaki wariant przybrać.
5: Proszę państwa, muszę powiedzieć, że...
2: Nie musisz, możesz.
5: Mogę. Chcę. Chcę. Znaczy, muszę, bo chcę.
4: Wspaniale.
5: Że trafiłem w znakomite towarzystwo, znakomitych facetów. Gramy razem świetny program, takie mam poczucie. Mam poczucie, że świetnie się ze sobą czujemy i mam takie poczucie, że jeśli chodzi o taki wymiar bycia facetem i o taki wymiar w sensie zawodowym, o ten wymiar zawodowy, to tak naprawdę będąc w tym wieku, z tą świadomością, trudno trafić lepiej. Trudno być w lepszej sytuacji, bo to jest grono gości, z którymi się znakomicie rozumiemy, z którymi się przyjaźnimy, z którymi i występujemy na scenie, i mamy z tego satysfakcję, i gramy razem w tenisa, i spędzamy wspólnie wieczory, i robimy to za każdym razem z chęcią, i z jakąś iskrą, i z jakimś takim wigorem, który daje satysfakcję z tego, co się dzieje, więc po prostu jest idealnie.
2: Zatrzymajmy się przy tym wigorze. Bo to jest...
5: akurat myślałem o Kamolu.
2: Zatrzymajmy się przy tym wigorze, bo to jest zwłaszcza w kontekście takim, że jak się spojrzy na media społecznościowe kabaretu Hrabi, to się zobaczy, że parę dni temu Wojtek od kolegów dostał tort i było świętowane jego urodziny. Jak to wyglądają te wieczory z wigorem? Bo to jest, myślę, że intrygujące bardzo. Znaczy,
4: nie jesteśmy grupą rock'n'rollową i na pewno nie, ten wigor nie przejawia się w sposób taki jakiś drastyczny, kojarzący się z jakąś demolką. Natomiast zazwyczaj są to posiadówy, przy których siedzimy, gadamy dużo, rozmawiamy. I to jest właśnie fajne, że pomimo tego, że znamy się już tyle lat, my wciąż mamy tematy, które nas interesują i za którymi potrafimy gdzieś tam pójść, rozmawiać i się z sobą nie nudzić i się z sobą dobrze czuć. Czyli jedziemy razem samochodem, występujemy razem na scenie, siedzimy razem w garderobie i jeszcze wieczorem nie mamy siebie dość i wręcz cieszymy się swoim towarzystwem.

0: reklamy. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 3.

0: 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówienie. Dziś u Artura Andrusa Kabaret Hrabi.
1: Bardzo mi się podoba to, że dużo się śmiejemy. I to jest super, że się po prostu dużo śmiejemy, że jest w tym wszystkim radość.
2: Zdaje się, że tego się nie da przez długie lata robić, gdyby tego elementu zabrakło. To znaczy,
1: oczywiście,
2: gdybyście wychodzili bez radości na scenę, to wiadomo by było, no publiczność od razu takie rzeczy wyczuła.
3: Myślę, że to widać na scenie też, że ludzie to widzą, co jest między nami, jaka jest między nami. No nazwę to chemią, bo jest i to emanuje na publiczność, ta atmosfera i ludzie to lubią i kochają.
1: Ludzie nawet to formułują i mówią o tym, że to widać właśnie, że zresztą w komentarzach bardzo często jest jednym z takich aspektów, to jest to, że pan Wojtek znakomicie się odnalazł, pan Wojtek bardzo pasuje, w ogóle nie widać, żeby pan Wojtek kiedykolwiek nie występował w Kabarecie Hrabi i tak tego rodzaju opinie.
2: W ogóle jakby pan Wojtek kiedyś próbował nawet coś z kabaretem robić, prawda? Ale to, bo wspomnieliście o tym, że też macie różne inne swoje aktywności, to znaczy, że na przykład Wojtek, ty też występujesz w innych konfiguracjach poza Kabaretem Hrabi, czy teraz cię to na tyle zajmuje, że się temu
4: nie występuję w innych konfiguracjach poza Kabaretem Hrabi, oczywiście stand-up robię, zajmuję się stand-upem też, który na czas przygotowania programu z Kabaretem Hrabi zawiesiłem, wracam do tego od jesieni, ale też to jest w dużej mierze podporządkowane jednak rytmowi pracy w kabarecie.
1: A widzisz, a na przykład a serial improwizowany Uprowadzona dla paszy?
5: No, to też Urodzona dla paszy.
1: Jakbyś
5: pamiętał, jaki serial wymyśliłeś, wspaniale.
1: Urodzona dla paszy.
4: Ja nie występuję w Uprowadzonej dla paszy.
1: Miałem prawo o tym nie wspomnieć.
3: Jak będziecie mieć 70 lat, to też będziecie nie bardzo.
5: I to jest starszym panem.
1: To jest ten wigor. No i jeszcze impro przecież. No, 7 razy 1.
4: Tak, to prawda, że jeszcze razem improwizujemy. To jest też dobra wiadomość, bardzo dobra wiadomość, bo i Kamol, i Lopez dołączyli do grupy improwizacyjnej 7x1 w Zielonej Górze, w Kawonie. Raz w miesiącu będziemy już w tym składzie występować. Na stałe dołączyli do nas, co nas bardzo cieszy i już nie możemy się doczekać.
1: Zagraliśmy z Lopezem kilka razy w ogóle w tym składzie 7x1 jako goście. Bardzo nam się spodobało i czekaliśmy na jakąś ofertę, ale to w ogóle nic się z tym nie działo. Musieliśmy po prostu Wojtka wziąć do programu Być Facetem, żeby z nami zagrał, żeby w końcu wpadł na pomysł, żeby można wziąć nas na stałe.
2: To jest
1: w końcu wpadł.
2: Świetna metoda doprowadzić kogoś do takiego
1: ale
2: stanu,
1: kosztowna.
2: Że się musi odwdzięczyć.
1: Tak, ale jaka kosztowna. Ile się trzeba namęczyć, no.

0: To są Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa w RMF Classic. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjęli członkowie kabaretu Hrabi.
1: Domyślam się, że w przypadku wszystkich waszych występów i tych rozmów z widzami po występach jest jeden główny temat tej rozmowy, to znaczy Aśka, prawda, że cały czas wraca w tych rozmowach Aśka, to też czytając komentarze dotyczące waszych występów cały czas pojawia się imię Aśki, pojawia się to, przeczytałem wiele takich komentarzy, że z jednej strony brakowało mi Aśki, z drugiej strony czułam się tak, jakbym oglądała coś pełnego i ten brak trochę inaczej przeżywałam. No takie komentarze też się tam pojawiają, ale rozumiem, że jak przychodzą po, to zawsze chcą o Aśce porozmawiać, prawda?
2: Tak, często ludzie o tym mówią. Najczęściej wyrażają jakby swoją ulgę z obaw, że najpierw idąc na nasz program, bali się jak to będzie, jak oni sobie z tym poradzą, z brakiem Aśki. I jak my sobie poradzimy. Natomiast ten program jest tak pomyślany, oczywiście jest pamięć Aśki, bo my mamy tam symbolicznie, w jakiś sposób nawiązujemy do Aśki, zresztą ona cały czas jest z nami i zawsze już będzie, nie? Natomiast program jest tak pomyślany, sam fakt, że nie ma w tym programie kobiety, jest czterech facetów, to jakby tak ewidentnie nie czuć tego braku. Po prostu to jest męska energia o męskich problemach i jakoś ludzie dobrze to przyjmują. Oczywiście, że tęsknią, bo piszą cały czas. Zresztą nie tylko w ogóle na tych komentarzach. Ja do mnie też piszę na Messengerze mnóstwo ludzi, którzy gdzieś co jakiś czas, mają taką potrzebę, żeby gdzieś napisać. Tak jakby nawet napisanie do mnie też w jakiś sposób naszą Aśkę przywoływało.
1: Nie zmienia się temperatura tej tęsknoty tak naprawdę, to znaczy cały czas to jest tak samo intensywne i o tych ludziach, którzy byli najbliżej, no to można by się było domyślić, że tak będzie, natomiast to jest też zauważalne, że ludzie cały czas tak samo tęsknią za Aśką, że tutaj to, że mija kolejny miesiąc, to nie znaczy, że te emocje się zmieniają. A zauważyliście, że na przykład Aśka... Czy to już jest też ten moment, bo ja wiem, że na pewno będzie, ale może wy już macie sygnały takie, że Aśka zaczyna obrastać w jakąś taką zaskakującą legendę, że na przykład są jej przypisywane anegdoty, zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca, bo ja wiem, że tak na pewno będzie, że za chwilę będzie się opowiadało o tym, jak to ona gdzieś tam z Jeremim Przyborą zakładała kabaret starszych panów. Oczywiście, że tak będzie, ale czy już zauważacie jakieś takie sygnały, że...
3: Znaczy, legendy nie... Ale na przykład ludzie robią sobie tatuaże z hasłem Możliw.
1: Możliw, tak, bardzo
3: tak,
1: się
3: tak. Jest dosyć popularne. Oprócz tego, no mamy taki mały sklepik, w którym mamy koszulki i bluzy. Cieszą się bardzo dużą popularnością, też z napisem Możliw pobliż. Po prostu ludzie chociaż symbolicznie chcą mieć ze sobą to hasło. I tak jak wspomniałeś wcześniej, rzeczywiście większość to dziewczyny, kobiety.
2: Jeszcze w przestrzeni internetowej to najbardziej chyba widać, bo jest taka grupa fanów Joanny Kołaczkowskiej, która działa cały czas i tam się cały czas coś nowego pojawia. Pojawiają się jakieś stare zdjęcia Aśki, jakieś w ogóle fragmenty sketchów. Pojawiają się na przykład Aśki zdjęcia, które są gdzieś przerabiane. Pojawiają się portrety Aśki, które ktoś tam maluje i wrzuca. Także to cały czas jest żywe. Zresztą na Powązkach Wojskowych, tam gdzie Asia leży, na jej grobie, tam jest mnóstwo zniczy, mnóstwo kwiatów, mnóstwo różnych bibelotów,
4: tak, listów.
2: Bransoletki.
3: Listów, wierszy.
2: To tylko w ogóle świadczy o tym, jak bardzo bliska Aśka była wielu ludziom. Jestem przekonany, że nawet ludzie, którzy jej nie znali osobiście, ale dla nich ona była kimś w rodzaju kolejnego członka rodziny i tak tą stratę przeżywają.
1: Ja naprawdę czekam na ten moment, kiedy się okaże, że coś tam...
4: Cytaty będą
1: tak,
4: przypisywane.
1: Tak, cytaty z Churchilla będą przypisywane.
4: Ale jeszcze się nie spotkałem z jakimś, że tak powiem, fejkowym cytatem.
2: No czekaj, właśnie,
4: ale Artur, będzie też.
2: Dopiero powiem. Artur zaczął na to pracować.
5: Tak, Artur wyjął ten kamyczek spod tej skały.
1: I się zacznie.
2: Tak. Wiesz co, ale jeszcze jest fajne to, że to jest w ogóle fascynujące. Ja nie przypominam sobie, żeby odejście jakiejś osoby w ogóle wzbudziło aż takie poruszenie społeczne. Mhm. To skala tego była naprawdę tak niesamowita. ta pamięć o Asi, ona cały czas jest. No i będzie też między innymi za sprawą różnych działań. No na przykład 17 lipca w Zielonej Górze będzie odsłonięty mural Asi Kołaczkowskiej na Placu Teatralnym. Zresztą tam będzie też jeszcze koncert. My robimy 4 i 5 grudnia w Warszawie w Terminalu Kultury. Będziemy robili festiwal imienia Joanny Kołaczkowskiej. Także te działania, myślę, że też oprócz tego, że my takie rzeczy jakieś działamy, to i też ludzie na własną rękę sami zaczynają też robić różne jakieś takie działania.
1: To jak to jest ciągle ważne przeżycie. Mamy takich dowodów mnóstwo, chociażby w tym, że ludzie piszą o Aśce. Marcin Januszkiewicz przecież nagrał teraz piosenkę.
2: Wspaniała.
3: Piękną.
1: Poświęconą Aśce.
2: Wspaniała piosenka, bardzo mi się podoba.
1: No i tak będzie, i tak będzie. I my będziemy pamiętać o Aśce i będziemy się starali, żeby jak najszybciej te legendy zaczęły. Strasznie mi na tym zależy, naprawdę. Jak ja się już na to cieszę.

Łabędź z łabędziem i kaczka z kaczorkiem i rybka do rybki z uchylonym dziobkiem.

A ty wpatrzony we mnie takżeś stojał, wbity w jezioro, nieczuły jak boja. Ja tak

0: reklamă. Bov Media
1: ekspertanie ma. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już dziś po 18 w RMF Classic.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowit.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. I najpiękniejsza muzyka filmowa. Ten temat na pewno znasz od pierwszej nuty.

0: Dziś w RMF Classic w niedomówieniach Artura Andrusa goszczą Dariusz Kamys, Łukasz Pietrzy i Tomasz Majer z kabaretu Hrabi oraz grający z nimi gościnnie Wojtek Kamiński.
1: Chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do tego wątku, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, bo ja zapytałem was o Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe, o to, jak to się zaczynało, to bycie w kabarecie u was z kim albo z czym wam się kojarzy. A to ustalmy tak jakoś szybko, ile stażu takiego kabaretowego każdy z was ma? Możecie to mniej więcej określić?
2: Oczywiście, 33 lata i zaczynałem przygodę z kabaretem z Wojtkiem Kamińskim w kabarecie Miłe Twarze.
3: My razem w pierwszym naszym życiu kabarecie razem występowaliśmy.
1: Tak. Czyli 33 lata.
3: 33, tak.
4: 24. Czyli tyle, ile ma Hrabi.
1: I teraz uwaga.
3: 40.
1: No, więc chciałem was zapytać, czy nie myślicie sobie, że po 30 latach, na przykład ustalmy, że to 30 lat, po 30 latach w kabarecie powinno się wrócić do pewnych błędów, które się popełniało na początku. Na przykład wrócić do występowania na przyczepach, takich traktorowych, raz na jakiś czas, żeby człowiek trochę po takim czasie, kiedy już dużo osiągnął, dużo wie, dużo umie, na przykład nabrał pokory dzięki czemuś takiemu.
5: To wcale nie jest głupi pomysł. No bo faktem jest, że taka działalność, no i jakiś już status, jakiś poziom, on może rozleniwiać i faktycznie może dawać takie poczucie nawet jakiegoś znudzenia, jakiejś rutyny.
1: A tu wystąpić na przykład dla takiej publiczności, która w ogóle nie jest tym zainteresowana.
3: W ogóle nie. Czyli nic nie chcą oglądać, nie chcą cię słyszeć, ty jesteś na przyczepie, nie masz mikrofonu.
2: Ale ja miałem coś takiego.
3: Wieje wiatr.
2: Miałem coś takiego, kabaret Pseudomin, to po Miłych Twarzach założyliśmy. Pojechaliśmy na festyn i rzeczywiście scena była na przyczepie i wyobraźcie sobie, dookoła chodzą ludzie, którzy jedzą kiełbasy, gra głośno muzyka, oni są zajęci piciem piwa, rozmową między sobą, jedzeniem kiełbas, a my na tej przyczepie występujemy dla nich i nawet nam nie przynieśli krzeseł i mieliśmy taki numer z siadaniem i kucaliśmy i udawaliśmy, że siedzimy. I nikt nas nie słuchał oczywiście, bo ta muzyka nas zagłuszała.
4: I teraz pytanie, czy chciałbyś to dzisiaj powtórzyć?
1: No nie, że chciałby, musiałbym.
2: Chciałbym
1: to, trzeba wprowadzić taki obowiązek.
5: Jeżeli to masochistyczne. Powiem ci tak, Artur, jeżeli to byłby jednorazowy event, to tak. Ale nie wyobrażam sobie, żebym przez jakiś czas, żebyśmy mieli jeszcze tak funkcjonować.
3: Ale to powinno być jak szkolenie wojskowe, tak, że raz na rok jedziesz po prostu...
4: Jeden festyn w roku
3: trzeba zrobić, żeby sobie przypomnieć, jak to może wyglądać.
5: Jasne.
1: Ale to słuchajcie, to przecież już możecie przy najbliższej okazji, ja wiem, że trudno wam będzie, bo publiczność, która przyjdzie na was, będzie was raczej chciała słuchać, ale przynajmniej do jednego skeczu nie wyciągajcie krzeseł, tylko kucajcie, tam gdzie mieliście się siadać.
5: Nogi już nie te.
2: Stawy.
5: To właśnie, nogi już nie te.
1: To trzeba nad tym pracować właśnie.
4: Żeby było odświeżające, tak.
5: Ale to było przecież my z potemami, pamiętam, przyjechaliśmy i okazało się, że nie ma żadnych zastawek, nie ma w ogóle wejścia, to jest taka jakby świetlica w akademiku i my wychodziliśmy autentycznie zza zasłony. Czyli normalnie było widać, jak widz siedział, to widział, że było takie wybrzuszenie na zasłonie. My tam się kłębiliśmy i stamtąd wychodziliśmy do... Znaczy nawet to nie, tam nie było sceny. Tam była po prostu podłoga i my wychodziliśmy i graliśmy.
1: To wszyscy chyba mamy takie wspomnienia. Ja pamiętam, Aśka kiedyś opowiadała o jakimś takim występie na przyczepie i to chyba... Pojawiał się tam też Adam Nowak w tej opowieści i stroje smerfów, że w strojach smerfów występowaliście.
5: No oczywiście, smerfowi, ja byłem papą smerfem przecież. Nium był Gargamelem, Remigiusz Kot był klakierem. Dostaliśmy jakieś tam cuksy, jakieś gifty w ogóle, że dzieciakom mogliśmy rozdawać. Ktoś krzyknął, łapać Gargamela. I ten dzieciak, taka hałastra ruszyła za Niumem i Nium zaczął uciekać po prostu.
1: A wiesz, że Adam się do tego nie przyznaje. On twierdzi, że on nie pamięta takiego występu.
5: No widać, to było, skończyło się większą traumą, niż można było przypuszczać.
2: Wyparł to.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
6: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super, kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz

0: europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień, czyli rozmów niezobowiązujących Artura Andrusa. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjęli artyści kabaretu Hrabi.
1: Macie jakieś pamiątki z takiego samego początku swojej działalności kabaretowej? Coś takiego, co wam przypomina ten...
2: Ja ostatnio odnalazłem kasetę VHS z nagranym wieczorem, to się nazywało Premiera w 3 dni, gdzie są nagrane pierwotne wykonania skeczy, które napisaliśmy jeszcze zanim kabaret Ciach powstał. Już był Zalążek, były Miłe Twarze, Zalążek i Jurki, i tam są skecze wszystkich tych kabaretów, które są w takich super pierwotnych wykonaniach.
3: Wynikiem Śnieżka, dobra kawa.
2: Śnieżka, tak.
4: Wiadomo, że z racji wieku ja mam jeszcze starsze artefakty.
1: Ale masz.
4: Mam, ja mam. Ja jestem sentymentalny, ja jestem typem faceta, który ma mnóstwo przydasiów albo takich rzeczy, których szkoda. Ja mam skrawki papieru, na których były fragmenty skeczu napisane ręcznie jeszcze z czasów kabaretu Potem. Mam maszynopisy, bo Władek miał maszynę, jeszcze nie było komputerów wtedy, tak. Władek miał maszynę do pisania Remington i na tej maszynie pisał.
1: Churchill też.
4: No właśnie.
1: Churchill i Sikora.
3: Tak. Imperatorzy.
4: Dwie twarze Remingtona.
1: A Aśka im dyktowała.
4: Później on dał Aśce tego Remingtona, a w końcu ten Remington skończył u mnie.
1: Ale masz tę maszynę cały czas?
4: Mam, pewnie. Mało tego, mam na przykład mikrofon. Jeden z takich najbardziej zapamiętanych momentów działalności kabaretu Potem to był moment, kiedy graliśmy w Teatrze na Woli i Smutny w piosence Nudzę się tak się rozbujał przy tym, znudzony przy tym, na tym swoim krzesełku, że pchnął pianino i ono się przewróciło na plecy i zmiażdżyło mikrofon. No i mam ten mikrofon na przykład. Pamiętam, że kosztowało nas to 1500 zł wtedy, bo wszyscy się śmiali, oprócz ludzi z tego teatru. Nie? Oni nie byli rozbawieni, ale warto było.
3: Ja w ramach relikwii mam bilet wstępu na ostatni występ kabaretu Potem, który, pamiętam, odbierało się osobiście z domu Leszka Jenka. Zamawiało się u niego, trzeba było pójść mu, zapłacić, się dostawało wtedy ten bilet i mam go.
1: Ale było jakieś misterium tego odbierania, trzeba było zapukać ileś razy, na przykład, że on tylko po północy wydawał te bilety, czy coś tak?
3: Nie pamiętam, bo byłem tak zestresowany, że idę do domu, do mieszkania Leszka Jenka, że już nawet jakby tam było coś nowymyślane, to już bym nie sprostał, bo to było dla mnie takie emocje i takie wydarzenie, że to wystarczyło.
5: Ja mam kubek kabaretu Potem z podpisami wszystkich artystów, pisakiem brązowym, no i już się trochę ściera i to po prostu, nie wiem, najchętniej bym zalaminował ten kubek cały.
1: No to może zalaminuj.
5: To tak zrobię chyba. Nie wiem, się da.
6: Adaś gra na pianinie, a Hania się nudzi się.

Nudzę się, ludzie wciąż tacy sami.

buzo. Zżera mnie. Zżera mnie, już mnie zeżarło. O.

Radio RMF Classic.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic. Dziś Artur Andrus zaprosił do rozmowy kabaret hrabi.
1: Ja często bywam u Władka, coś tam piszemy razem, a jego mieszkanie to właściwie to jest pełne artefaktów.
2: Można podkradać sobie
1: tak,
2: coś.
1: Tak, bo od 40 lat tam się niewiele zmieniło, także tam wciąż leżą takie rzeczy.
3: Ale dlatego to też zapytałem, bo może ktoś kiedyś wpadnie na pomysł taki, żeby stworzyć muzeum kabaretu na przykład. I to przecież od razu sugeruje, do kogo można dzwonić w tej sprawie i kto może mieć jakieś. Czy nie oddacie tego za nic?
1: Czemu nie?
3: To trzeba.
1: To i tak u mnie w garażu leży.
3: A, no więc chętnie otworzysz ten garaż.
1: Oczywiście. O Jezu, jak ja bym chętnie otworzył garaż, żeby przyszło mnóstwo ludzi i tak normalnie nawet za darmo, żeby mi pozabierało tam mnóstwo rzeczy.
4: Musi być w Zielonej Górze kiedyś muzeum kabaretu. No. To jest obowiązek.
3: To trochę już brzmi niepokojąco, bo to taka nazwa niepasująca jedno do drugiego, muzeum kabaretu, ale z drugiej strony niech to się nazywa jak chce, to Władek wymyśli jakąś nazwę na pewno do tego.
2: Jakieś multimedialne musiały być.
1: Ale centralne powinien być.
5: Archiwum.
2: Centralne oparte na sztucznej inteligencji i będzie się żartowało ze sztuczną inteligencją na przykład.
1: Ale nie, moim zdaniem centralnym punktem takiego muzeum powinien być taki sarkofag z plexi i tam w ogóle mumia Władka Sikory powinna leżeć. I tak jak Lenin, nie? Lenin w ogóle w swojej dziedzinie, a Władek w swojej dziedzinie.
4: Władek mógłby się na to zgodzić. To,
1: oczywiście. Poza tym,
3: poza tym, kto go będzie pytał?
1: No właśnie. Nie, pewne rzeczy, muszę ci powiedzieć, pewne rzeczy są już ustalone, bo ja na przykład obiecałem Władkowi, że jak mu się zemrze, to na jego pogrzebie będzie grała orkiestra. To miała być Kasper Band, ale już chyba nam się nie uda. To taka właśnie ze studiów jeszcze czasów. Kasper Band, ale będzie orkiestra, która będzie grała Koziołka Matołka w rytmie marsza pogrzebowego. I to Władek ma u mnie zapewnione.
3: Ktoś już to spróbował? Lopez, da się zagrać Koziołka Matołka?
4: Wszystko się da. A w Zielonej Górze są takie orkiestry, które niczym się nie przejmą i zagrają.
3: Byle zdobyć popularność.
4: Byle zagrać.
2: To jest miasto trębaczy.
3: No dobrze, no to plany jakieś na kolejne lata, przynajmniej na tworzenie tego muzeum kabaretu już mamy. Zasygnalizowaliśmy, że może coś takiego powstać. Takie bliższe plany to Państwu jeszcze raz przypominamy, że można podążać za kabaretem hrabi i oglądać program Być Facetem. Przewidujecie, do kiedy będziecie ten program grali, czy do wtedy...
1: Alergiczne, przepraszam.
4: Korzystając z tego, że Kamol kaszle, powiem, że tak. Będziemy grali, myślę, że jeszcze w przyszłym roku. Pewnie zrobimy premierę w przyszłym roku nowego programu, bo też chcemy wracać w miejsca, w których już zagraliśmy.
3: Ale na przyczepy na przykład.
4: Na przyczepy oczywiście, bez krzeseł. Natomiast myślę, że do końca przyszłego roku na pewno. A co dalej, zobaczymy.
1: Jedno jest pewne, mamy już pomysł na temat nowego programu, także myślę, że od jesieni już zacznie się już praca koncepcyjna nad nowym programem.
3: No to jeżeli ktoś chce zobaczyć Być Facetem, to już niech tego nie odkłada, bo znienacka się pojawi nowy program i co wtedy? Już się tego nie zobaczy. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy również.
4: Dziękuję.
3: Kabaret hrabi był u nas.
1: Było miło i tanio, dziękuję.
3: Tanio nie. Dziękuję bardzo.
0: To były niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Program powstał także przy udziale Natalii Grzeszczyk w roli wydawcy. Jeśli umknął Ci jakiś wątek lub po prostu czujesz niedosyt, to już teraz znajdziesz całą tę rozmowę w formie podcastu na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl oraz na platformie rmfon.pl.

0: reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo
3: i gotowe!
2: Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
0: Po reklamie.
17: RMF Classic. Twój codzienny rytuał piękna.

0: przyszły w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Rozpoczynamy naszą niedzielną audycję, w której będziemy podpowiadali, na jakie wydarzenia kulturalne warto zwrócić swoją uwagę w najbliższych dniach, tygodniach, jakie premiery, festiwale, koncerty, wystawy warto zapisać w kalendarzu. Zaczęliśmy Dymitrem Szostakowiczem i zwłaszcza Fryderykiem Chopinem, więc za kilkanaście minut coś bezpośrednio z panem Fryderykiem związanego pojawi się na naszej antenie. Ale najpierw Enya i Władca Pierścieni w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Robert Małecki, pisarz, opowie nam o Grossowisku, pierwszym w Polsce zlocie poświęconym postaci literackiej. Oprócz Chełmży odwiedzimy Kielce, Kraków, zajrzymy też do Sosnowca, do szkolnej pracowni, w której można już zbadać DNA.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
12: Dobry design i nowinki zza oceanu.
11: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
12: To nasz plan na życie z klasą.
11: Życie z klasą. Już w środę po 14:00 w RMF Classic.
13: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
16: Zdrowit. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.
17: Atlas chmur za chwilę, najpierw w RMF Classic. Oho, to jeżeli tylko możecie, podkręćcie głośniki. Harry Styles i Znak Czasów.

0: przyszły w RMF Classic.
1: A ta sprawa bezpośrednio z panem Fryderykiem związana i przeze mnie kilkanaście minut temu obiecana, to letnie koncerty chopinowskie w Warszawie, które tradycyjnie odbywają się w Łazienkach Królewskich. Uroczysta inauguracja 67. już sezonu zaplanowana jest na 5 dzień lipca. Wydarzenie będzie połączone z setną rocznicą odsłonięcia pomnika Fryderyka Chopina. Recitale odbywają się w każdą niedzielę przy odnowionym pomniku o godzinie 12 i 16. Wstęp będzie na wszystkie koncerty jak zwykle bezpłatny. Nie ma się co martwić z tego przesunięcia rozpoczęcia letnich koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich, bo przeważnie od maja już mogliśmy spotykać się przy pomniku. W oczekiwaniu na rozpoczęcie sezonu w każdą niedzielę czerwca o godzinie 12 w Łazienkach Królewskich w okolicach Pałacu na Wyspie odtwarzane będą zarejestrowane wcześniej recitale wybitnych pianistów. Szczegóły znaleźć można na stronie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, a na naszej antenie taniec cukrowej wróżki z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego. Grają filharmonicy wiedeńscy, dyryguje James Levine.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W 551. wydaniu listy przebojów muzyki filmowej prowadzą.
1: Miejsce trzecie.
2: Test Driving Toothless, kompozycja Johna Powella z aktorskiej wersji Jak wytresować smoka.
1: Miejsce drugie.
2: Hans Zimmer i jego A Time of Quiet Between the Storms, druga część Dune.
1: Miejsce pierwsze.
2: Maestro Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: A kolejne wydanie listy przebojów już dziś po godzinie 18. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.
3: Ścieżka dźwiękowa twojego dnia. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: czas przyszły w RMF Classic.
1: Świętujemy w tym roku 130. rocznicę pierwszych pokazów kinematograficznych na ziemiach polskich. I to doskonała okazja, żeby opowiedzieć się dzieje kina i obsadzić na przykład Warszawę w pierwszoplanowej roli. W tym ujęciu stolica będzie sceną dla pionierów i wynalazców, właścicieli kinematografów, wizjonerów, przedsiębiorców budujących pierwsze imperia, a także dla gwiazd kina oraz warszawskiej publiczności. Dom spotkań z historią w Warszawie zaprasza na cykl spotkań Miasto w kinie, Kino w mieście. Rozmowy w ramach tego cyklu prowadzi doskonale znana wam z anteny RMF Classic Ula Urzędowska. Najbliższe spotkanie, którego bohaterką będzie Pola Negri, odbędzie się 18 czerwca o godzinie 18. Szczegóły na rmfclassic.pl. A na antenie Gioachino Rossini, fragment uwertury do Wilhelma Tella.

0: reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
6: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Po reklamie.
12: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Ten seans jest tylko dla Ciebie.

0: czas przyszły w RMF Classic.
1: Międzynarodowa produkcja The Phantom of the Opera w reżyserii Stephena Barlowa dotychczas zachwyciła widzów w Sofii, Bazylei, Dubaju, Lublianie czy Lizbonie, a w czerwcu zawita do Gliwic i Gdańska. Aby zapewnić fanom musicali z całego świata wyjątkowe teatralne przeżycia, ekipa złożona z plus minus 100 osób przemieszcza się między miastami 13 albo 14, to nie do końca wiadomo, ciężarówkami transportującymi scenografię i kostiumy. Realizacja, którą zobaczą widzowie w Gdańsku i Gliwicach, oparta jest na oryginalnej partyturze i tekście, ale zinterpretowano tam upiora w operze na nowo. Spektakle zostaną zaprezentowane w dwóch nowoczesnych halach widowiskowych ze specjalnie zaprojektowanym do tych przestrzeni dźwiękiem. Za chwilę w RMF Classic Claude Debussy, Sęk Ching Cho i Światło Księżyca. Najpierw Antonio Vivaldi i fragment Jesieni z 4,5 roku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii, a może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Moim gościem będzie Tomek Sobania, który realizuje ekstremalne projekty biegowe. Biega Tomek więcej niż chodzi. A teraz jest w trakcie 50 maratonów w 50 dni w 50 stanach na 250-lecie niepodległości USA.
1: Jasna strona świata. Już dziś po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
4: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już dziś po 18 w RMF Classic.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
3: Po reklamie.

Ze specjalną dedykacją dla wszystkich, którzy wracają dzisiaj z czerwcówki do domu, E.T. Go Home i John Williams przejmą naszą antenę za kilka minut, ale najpierw w RMF Classic Anthony Willis i Wichrowe Wzgórza.

0: czas przyszły w RMF Classic.
1: Baltic Opera Festival rozpocznie się 2 i potrwa do 7 lipca w Gdańsku i Sopocie. Motto przewodnie tegorocznej edycji festiwalu brzmi Mity, gusła i zabobony, opowieści, które budują wspólnotę. To hasło odwołuje się do fundamentalnych mechanizmów tworzenia tożsamości narodowej i kulturowej, czytamy w opisie festiwalu. Do opowieści, które porządkują świat i nadają sens historii. Czwarta edycja festiwalu rozwija tę ideę poprzez zestawienie dzieł, które mimo odmiennych kontekstów historycznych podejmują wspólne pytania o naturę człowieka i wspólnoty. Jej centralnymi punktami mają być Walkiria Ryszarda Wagnera oraz polska prapremiera sceniczna polskiego Wesela Józefa Bera. Więcej szczegółów na rmfclassic.pl w zakładce polecamy, a antenę przejmuje George Michael.

0: Heitor Villa-Lobos i pierwsza część popularnej suity brazylijskiej, wcześniej odgłosy wiosny Johanna Strausa II.
1: Czas przyszły w RMF Classic.
0: To jeszcze jedna festiwalowa propozycja w tej godzinie. 22. Międzynarodowy Festiwal Teatru Tańca Zawirowania rozpocznie się 19 i potrwa do końca czerwca w Warszawie. Zaprezentują się zespoły m.in. z Włoch, Hiszpanii, Meksyku, Maroka czy Laosu. Festiwal otworzy projekt polsko-włoski Mandala Dance Company i Teatru Tańca Zawirowania pod tytułem Border Bodies w choreografii Paoli Soressy i Elvi Piorun. Dokładny program znaleźć można na rmfclassic.pl w zakładce oczywiście polecamy. Za chwilę na naszej antenie muzyka, którą usłyszeć można w filmie Fortepian. Najpierw Pretty Woman.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.
8: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy u ciebie na kanapie.

0: Bostońska Orkiestra Symfoniczna, Seiji Ozawa i Pawana na śmierć infantki Maurice'a Ravela. Wcześniej Bavarian Radio Symphony Orchestra i Georges Bizet, Rodion Szczedrin z fragmentem Suity Carmen.
1: Czas przyszły w RMF Classic.
0: No to jeszcze jeden festiwal, bo bardzo festiwalowy czerwiec przed nami, a i wiadomo, że w wakacje odbywa się mnóstwo wspaniałych festiwali w całej Polsce. Między 15 a 18 czerwca odbędzie się 19 Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku, koncerty mistrzów w podwarszawskiej Kobyłce. Koncertują tam zdobywcy prestiżowych nagród fonograficznych, laureaci najważniejszych konkursów świata, w tym konkursu Chopinowskiego, i tak będzie w tym roku. Ponad 4000 widzów corocznie odwiedza to wydarzenie, a muzyka pojawia się tam różnorodna, od baroku po flamenco. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. rmfclassic.pl, tam szczegóły, a na antenie Limal i niekończąca się opowieść.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku Robert Małecki, pisarz, opowie nam o Grossowisku, pierwszym w Polsce zlocie poświęconym postaci literackiej. Oprócz Chełmży odwiedzimy Kielce, Kraków, zajrzymy też do Sosnowca, do
0: Reklama.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie.

0: czas przyszły w RMF Classic.
1: Wiesław Myśliwski był jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich pisarzy, twórcą literatury, która z codzienności potrafiła wydobyć wymiar niemal metafizyczny. Wydawnictwo Znak i RMF Classic z ogromną przyjemnością zapraszają na spotkanie pod tytułem Wiesław Myśliwski – spotkanie z mistrzem. Prezeska wydawnictwa Znak Dominika Kozłowska oraz wieloletni redaktor Znaku Jerzy Ilk porozmawiają o Wiesławie Myśliwskim z zaproszonymi gośćmi. Będą również czytane fragmenty książek Wiesława Myśliwskiego. Przeczytają je Grażyna Barszczewska i Robert Więckiewicz. Spotkanie odbędzie się 11 czerwca o godzinie 18 w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Szczegóły na rmfclassic.pl. Lawendowe wzgórze i Nigel Hess za chwilę. Najpierw fragment muzyki na wodzie Jerzego Fryderyka Händla.

0: reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już dziś po 18 w RMF Classic.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super, kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
8: Andrzej Kurylewicz i jego muzyka z serialu Polskie Drogi. Za chwilę w RMF Classic najpierw naszą antenę przejmie Lady Gaga z piosenką, którą usłyszeć można w drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Andrzej Kurylewicz i Polskie Drogi w RMF Classic. Mówiłam kilkanaście minut temu o spotkaniu poświęconym pamięci Wiesława Myśliwskiego i tak przypomniałam sobie po tym, jak już wyłączyłam mikrofon, że to był przecież ukochany pisarz Magdy Umer. Często o tym opowiadała, również tutaj w studiu RMF Classic. Razem z Grażyną Barszczewską na podstawie jego prozy stworzyły nawet niedawno spektakl w Teatrze Polskim w Warszawie, Kochany, najukochańszy. Dzisiaj wieczorem na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu odbędzie się koncert upamiętniający Magdę Umer i Agnieszkę Osiecką. Mnóstwo przepięknych piosenek w programie. Koncert poprowadzi nasz kolega redakcyjny Artur Andrus. Bardzo mocno trzymamy kciuki. Zapowiada się wspaniały koniec niedzieli. Ale zanim on, to jeszcze o 16:00 Marek Tomalik i Jasna Strona Świata. Później lista przebojów muzyki filmowej. Na notowanie zaprasza Tytus Hołdys. A teraz Fryderyk Chopin, walc S-dur, opus 18 i Lang Lang przy fortepianie. Dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: reklama.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
8: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Bach, Beethoven, Mozart i cała reszta ekipy u Ciebie w domu.

Dzień dobry, Marek Tomalik i Jasna Strona Świata w RMF Classic. Dziś dla złapania odpowiedniego tempa kolejny raz pobiegamy po Stanach. Moim gościem będzie Tomek Sobania, który realizuje ekstremalne projekty biegowe. Biega Tomek więcej niż chodzi. A teraz jest w trakcie 50 maratonów w 50 dni w 50 stanach na 250-lecie niepodległości USA.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Łączymy się z USA. Moim gościem Tomasz Sobania, człowiek, który więcej biega niż chodzi, który od 2018 roku realizuje ekstremalne projekty biegowe w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki, pokonując tysiące kilometrów na własnych nogach. Tomku, kiedy ostatnio rozmawialiśmy po jasnej stronie świata, świętowałeś sukces, przebiegłeś Stany ze wschodu na zachód. To było na przełomie 2024 i 2025. To niewiarygodne, ale było ci mało i stanów, i biegania, i znowu cię wygnało z ciepłego domu.
2: Tak jest, i to właśnie dlatego jesteśmy dzisiaj w Montanie, a podczas kolejnej wyprawy, tym razem to jest bieg, w ramach którego biegnę 50 maratonów w 50 stanach w 50 dni.
1: Cofnijmy się na chwilę do marca. Za poprzedni wyczyn, za przebiegnięcie Stanów ze wschodu na zachód, dostałeś kolosa, wręczał ci go Piotr Chmieliński, który równo miesiąc temu był naszym gościem po jasnej stronie świata. To był mikrokolos, tak?
2: Tak, tak, to było wyróżnienie. Główną nagrodę zgarnął Andrzej Bargiel. Trudno było z nim konkurować.
1: No tak, a wiesz co teraz się dzieje w Himalajach? Chłopaki z Bielska tam zjeżdżają z 8-tysięczników jeden po drugim.
2: Wow.
1: No właśnie, 3 razy 50 równa się 250. Matematycznie tu się coś nie klei, nie zgadza, ale od strony tego, w czym bierzesz udział, jak najbardziej się zgadza. Proszę wyjaśnić tę matematykę twojego biegania.
2: No to nie jest, jak widać, taka typowa matematyka. Tutaj chodzi o to, że ja biegnę w rocznicę 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych i tak się akurat złożyło, że ten projekt, który robię właśnie w taką rocznicę, się odbywa, a ja postanowiłem, że z tej okazji będę podkreślał wkład Polaków nie tylko w niepodległość Stanów Zjednoczonych, ale też po prostu w tę długą historię. Jakby nie było, Polonia tutaj jest duża i Polacy mieli ogromny wkład w budowanie Ameryki, a często tutaj się o tym zapomina.
1: No to 250 to wyjaśniłeś, ale 3 razy 50. 50 maratonów.
2: 50 stanów i 50 dni.
1: Codziennie 42 kilometry, to jest w ogóle wykonalne, bo to w głowie się nie mieści za bardzo.
2: Ja już robiłem takie rzeczy, a co prawda nigdy nie biegłem aż tak długo bez ani jednego dnia przerwy. Najdłuższy mój taki ciąg, kiedy biegłem, wiesz, codziennie maraton, to było, kiedy biegłem z Polski do Grecji i z powrotem. Wtedy po 43 dniach z rzędu dopiero miałem jeden dzień wolnego. Tutaj przez 50 dni bez najmniejszej przerwy codziennie biegnę dystans maratonu, i to codziennie w innym amerykańskim stanie. Zaczynałem w Kalifornii na Golden Gate, później byliśmy w Oregonie, w stanie Waszyngton, na Alasce, na Hawajach, później Las Vegas w Nevadzie, Arizona, Nowy Meksyk, Colorado, Idaho i dzisiaj, kiedy to nagrywamy, będę biegł w Parku Narodowym Yellowstone w Wyoming.
1: Cudownie, cudownie. Dobrze, to w takim razie poczekajmy teraz, posłuchajmy muzyki w RMF Classic, a do rozmowy wrócimy za kilka chwil.
0: To jest Jasna strona świata w RMF Classic.

0: Czekał na książki.
1: Witaj w klubie.
0: Klubie pożeraczy książek RMF Classic.
2: Tu możecie podzielić się swoją opinią o wyjątkowych nowościach i klasykach. Zgłoszenia wysyłajcie na www.rmfclassic.pl.
3: Kolejne spotkanie Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic już jutro o 15.30 w programie Od Słowa do Słowa. Katarzyna Chnat, zapraszam.
4: Reklama.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: A cappuccino też za siódemkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.

Tomek Sobania biegnie jak Forrest Gump. Tyle, że jeszcze dłużej i bardziej wytrwale. Ale taka wyprawa to rok bardzo intensywnych przygotowań. Opowie o nich już za kilka chwil po jasnej stronie świata w RMF Classic.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: 50 maratonów w 50 dni w 50 stanach na 250 lat niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tomek Sobania od 10 maja biegnie, ale ten wyczyn, choć trudny, jest wisienką na torcie, no właśnie, przygotowań. Jeszcze przed wyruszeniem, ale kiedy byłeś już w Stanach, rozmawialiśmy i wtedy mówiłeś mi, że to był cały rok przygotowań. Myślę, że niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że każda poważna wyprawa wymaga czasu i determinacji, a tych wysiłków wtedy szerzej nie widać. Opowiedz proszę o tych przygotowaniach.
2: Ja się zgadzam w 100%, że to jest tak samo trudne czasem jak samo przebiegnięcie tego dystansu i ty, Marek, coś wiesz o organizowaniu wypraw i o tym, ile rzeczy może pójść nie tak. A
1: tutaj dlatego pytam.
2: Tak, więc musiałem zabrać ze sobą tutaj 6 osób, wynająć, załatwić 2 kampery i zaplanować całą logistykę w 50 amerykańskich stanach. To był bardzo trudny czas dla mnie, szczerze mówiąc. Tak sobie myślę, że jak dostanę jakiś order za przebiegnięcie tych 50 maratonów, to powinienem dostać drugi za zorganizowanie tego biegu. Co najmniej naklejkę dzielny pacjent, naprawdę. Było tak trudne jak chyba nigdy, dlatego że po pierwsze projekt jest ogromny, a po drugie czasy są niepewne niestety i ja bazuję na tym, że mam wsparcie sponsorów, a w dzisiejszych czasach, kiedy raczej firmy oszczędzają niż wydają, pieniądze na sponsoring są ucinane, wiesz, z każdej możliwej strony. I to był naprawdę mój potężny wysiłek, żeby w ogóle spiąć budżet i żeby ta wyprawa mogła się odbyć.
1: O funduszach, o ekipie opowiedziałeś przynajmniej troszkę, a jest jeszcze taki element uspokojenia najbliższych, mama, tata.
2: No, mama, tata jak najbardziej wspierają mnie w tym. Ja wiele lat temu musiałem im udowodnić, że to, co robię, nie jest jakimś moim głupim wymysłem i będę w stanie z tego żyć, bo się martwili, wiesz, co ja będę jadł i tak dalej. Dzisiaj mnie bardzo wspierają. Dziewczyny nie mam. Mam moją przyjaciółkę Nicole, która tutaj jest ze mną. No i mamy cudowną ekipę. Muszę przyznać, że w tym roku mam tak dobry i zgrany skład jak nigdy. Każdy wie, co ma robić. Każdy się czuje odpowiedzialny za tę naszą wyprawę. Trwa już 11 dzień. Właściwie jesteśmy 2 tygodnie w Stanach i nie chcę zapeszać, ale naprawdę dobrze to wygląda.
1: Dean Karnazis, czy to jest ten, przez którego trochę cierpisz?
2: Ja myślę, że ja nie cierpię przez niego, ja raczej przez niego się zainspirowałem. To jest człowiek, który jako jedyny w historii 20 lat temu przebiegł 50 maratonów w 50 stanach w 50 dni i został gwiazdą Ameryki. No i rzeczywiście on 8 lat temu przyjechał do Polski na wystąpienia na takim dużym evencie, gdzie ja miałem okazję go posłuchać. I wtedy się przygotowywałem do mojej pierwszej wyprawy. Wyobraź sobie, że od tamtej pory co roku pisałem mu o moich biegach, a zupełnie nie mając świadomości, że kiedyś będę robił dokładnie to samo co on, a być może nawet w tym roku uda mi się pobić jego rekord, bo tak po cichu planuję, że jak wszystko dobrze pójdzie, to ostatniego dnia przebiegnę 2 maratony w 2 stanach, w New Jersey i w Nowym Jorku i ustanowię nowy rekord i w pewnym sensie dogonię, a nawet przegonię mojego mistrza.
1: Tego ci życzę. Ale za 2 lata Polska będzie miała 110 lat niepodległości. Może namówisz Dina na 16 maratonów po naszych województwach?
2: Kto wie, to nie jest taki zły pomysł.
1: Masz z nim kontakt?
2: Mam z nim kontakt. Nawet się mamy spotkać teraz podczas tej wyprawy w Springfield, Illinois, na stuleciu drogi 66. Ja i on będziemy gośćmi na tej samej scenie, więc spotkamy się na pewno.
1: No to rzuć pomysł. W kolejnym spotkaniu po Jasnej Stronie Świata wyruszymy z Tomkiem z pięknego mostu Golden Gate w San Francisco. Zostańcie z nami.
0: To jest...

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W 551. wydaniu listy przebojów muzyki filmowej prowadzą.
1: Miejsce trzecie.
2: Test Driving Toothless, kompozycja Johna Powella z aktorskiej wersji Jak wytresować smoka.
1: Miejsce drugie.
2: Hans Zimmer i jego A Time of Quiet Between the Storms, druga część Dune.
1: Miejsce pierwsze.
2: Maestro Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: A kolejne wydanie listy przebojów już dziś po godzinie 18. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy

0: się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
1: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.

W swój bieg przez Stany Tomek Sobania wyruszył 10 maja z San Francisco. Co wtedy miał w głowie? Pełną wiarę, że ukończy w Nowym Jorku ten bieg? Na kolejną rozmowę z ultramaratończykiem zapraszam już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Tomek Sobania jest w trakcie kolejnego wyzwania. Biegnie codziennie długość maratonu, 50 takich maratonów w 50 stanach Ameryki na 250-lecie niepodległości USA. Niedawno po jasnej stronie świata rozmawialiśmy, że między innymi Tadeusz Kościuszko Amerykanom pomagał i jak skuteczny w tym pomaganiu był. To przeszłość licząca 2,5 wieku. Przejdźmy do teraźniejszości. Twój projekt tym razem rozpocząłeś na samym zachodzie 10 maja, w przeddzień moich urodzin. Wystartowałeś z mostu Golden Gate w San Francisco. Miałeś wsparcie na starcie?
2: Miałem. Wiesz, Polonia w San Francisco była bardzo pomocna. Dużo tam dobrego się wydarzyło, dużo dostaliśmy pomocy. No, ale też nie było jakichś dzikich tłumów. Ja pamiętam, jak startowałem w bieg przez USA, to chciałem, żeby to było, wiesz, z wielką pompą. Była eskorta policji, biegłem po Manhattanie, było mnóstwo ludzi. A teraz mam wrażenie, że już mniej niż o taką właśnie pompę i efekt wow, chodzi mi o przeżycie czegoś ciekawego, więc to sam fakt, że ja i moja ekipa stanęliśmy razem pod mostem Golden Gate, zbiliśmy piątkę i ja wystartowałem, to był dla mnie naprawdę tak samo wyjątkowy, jak gdyby tam było 1000 osób dookoła kibicujących mi na starcie.
1: Masz za sobą już zimną Alaskę, zimno, 0 stopni i tego samego wieczoru byłeś już na Hawajach plus 30 stopni, nie przeziębiłeś się?
2: Przeziębiłem się niestety, wiesz, też suche powietrze w samolotach robiło swoje, mało czasu na regenerację, ale w moim wykonaniu no nie mam innego wyjścia, musiałem biec dalej. Robiliśmy co się dało, czyli był, wiesz, taki magiczny wywar z kurkumy, imbiru, czosnku, miodu i pieprzu, który piłem ze 3 razy dziennie i pomogło na szczęście. Biegałem dalej i dzięki temu nie przerwałem mojego biegu.
1: Tak, bo to pomaga. Masz za sobą Hawaje, bo o tym wspomnieliśmy. Po biegu był czas, żeby się zanurzyć?
2: Ach, nie było czasu niestety.
1: Żartujesz.
2: Nie było czasu. Myśmy przylecieli wieczorem. Zacząłem biec o 4 rano, tak? O 4 wstałem, o 5 zacząłem biec i o 11 już pędziliśmy na lotnisko, więc no niestety to był bardzo intensywny czas. Zresztą w tym projekcie nie do końca chodzi o to, żeby zwiedzać, pomimo tego, jak wiele pięknych miejsc widzimy, bardziej chodzi o to właśnie, żeby to był wyczyn sportowy połączony z wyczynem podróżniczym i czasami to oznacza, że musimy odpuścić takie wspaniałe momenty, jak zanurzenie się na Hawajach.
1: No dobrze. Za kilka chwil wracamy do 50 maratonów Tomka Sobali w 50 dni. Jeśli pozwolisz, pobiegniemy z tobą.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
11: Dobry design i nowinki zza oceanu.
10: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
11: To nasz plan na życie z klasą.
10: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
12: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
16: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.
18: RMF Classic. Brzmienie jak w filharmonii. Komfort twojego domu.

50 maratonów w 50 dni w 50 stanach na 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tomek Sobania biegnie przez Stany. A jak wygląda logistyka tego wyzwania? Dowiemy się już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: 50 maratonów w 50 dni w 50 stanach na 250 lat niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jak wygląda, powiedz Tomku, logistyka tego wyzwania? Masz ze sobą szatnię na czterech kołach, ale i ludzi, którzy cię wspierają, a przy okazji fajną wycieczkę po Stanach mają.
2: No tak, to jest rzeczywiście duży zespół. Tym razem jest to aż 6 osób. Mamy 2 kierowców, fizjoterapeutę, dziewczynę od social mediów i 2 filmowców. 2 kampery, potężne logistyczne wyzwanie, wiesz, też finansowe, no bo jakby nie było załatwienie 2 kamperów, teraz paliwo, które kosztuje krocie, no to nie są takie proste rzeczy. No ale na szczęście pod kątem ludzi ten bieg jest naprawdę wyjątkowy. Mam bardzo dobrą, zgraną ekipę. Dobrze się dogadujemy. Codziennie każdy, wiesz, wykonuje swoje zadania. No i codziennie spędzimy, żeby zdążyć, bo logistycznie to naprawdę jest wielkie wyzwanie. Wydaje mi się, że najtrudniejsze już za nami, ale może to jest złudne. Najtrudniejsze, najdłuższe odcinki już przejechaliśmy. Poleciliśmy na Alaskę, poleciliśmy na Hawaje. Później były właśnie te ogromne zmiany temperatur. A teraz już, miejmy nadzieję, będzie trochę spokojniej. Chociaż co ciekawe, dzisiaj w Montanie nad ranem było 0 stopni.
1: Znowu zero jak na lasce. Powiedz tak, ty biegniesz, a film się kręci, bo wspomniałeś, że macie do ekipę filmową. Dokumentacja takiego wyczynu jest bardzo ważna, ale też cię spowalnia. Czy często każą robić ci replaye?
2: No oni na szczęście nie są bardzo wyrozumiali, więc ja rzadko muszę się zatrzymywać i nie wiem, przebiec jeszcze raz, bo coś nie wyszło, są zresztą bardzo profesjonalni, ale bywało tak czasami na wyprawach, że musiałem biegać tutaj z powrotem, żeby akurat jakieś jedno ujęcie ładnie wyszło. No ale masz rację, to jest bardzo ważne, żeby z tej wyprawy powstały materiały, żeby były vlogi na YouTubie. Celujemy też w film dokumentalny w przyszłości, więc wiesz, taka wyprawa się dzieje raz w życiu. Zresztą moim zdaniem to jest historyczna rzecz. No, Polak biegnie na 250-lecie Stanów Zjednoczonych, jeszcze mając szansę pobić poprzedni rekord. Tego nie było i wydaje mi się, że warto to podkreślać. Więc fajnie, że z tego powstaną bardzo dobre materiały.
1: No tak, biegasz. Plan jest niezwykle napięty. Powiedz, jak często musiałeś jeszcze biec, oprócz tych kilometrów, które są zaplanowane, biec do samolotu, aby zdążyć?
2: Ach, no to właściwie za każdym razem, jak musieliśmy lecieć, bo to mnie stresowało mocno, żebyśmy zdążyli na czas. A tak, no to bywało po prostu, że wiesz, jak kończyłem mój maraton, no to na szczęście nie było aż takiego biegania, ale zawsze mamy tutaj już taką procedurę, że jak tylko dobiegam, to szybko się rozciągam, biorę prysznic, dostaję michę z jedzeniem, kładę się i kierowca odpala kampera. Tutaj każda sekunda się liczy, więc musimy tego bardzo pilnować.
1: Biegniesz nawet do samolotu. A czy to wtedy uszkodziłeś staw skokowy?
2: Ja miałem problem ze stawem skokowym jeszcze przed wyprawą. Było tak, że po biegu 12 godzin, który był jednym z moich takich testów przed wyprawą, już wtedy czułem ból. No i rzeczywiście jest cały czas kłopot, cały czas walczymy. Na szczęście okazuje się, że ludzki organizm jest niesamowity i że potrafi się regenerować nawet po bieganiu maratonu dziennie. To dobra fizjoterapia, dobry sen, jedzenie i jestem gotowy codziennie, żeby biec dalej.
1: I adrenalina. Tak, to za kilka minut pobiegniemy z tobą przez kolejne stany Ameryki, które masz za sobą: Wyoming, Kalifornia, Oregon i Waszyngton. Zostańcie z nami.
0: To jest Jasna strona świata w RMS Classic.

0: Najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
1: A w najnowszym odcinku Robert Małecki, pisarz, opowie nam o Grossowisku, pierwszym w Polsce zlocie poświęconym postaci literackiej. Oprócz Chełmży odwiedzimy Kielce, Kraków, zajrzymy też do Sosnowca, do szkolnej pracowni, w której można już zbadać DNA.
0: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej. Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Po reklamie.

Wyoming i Yellowstone. Pierwszy narodowy park na świecie. Las Vegas w Nevadzie. Colorado i Nowy Meksyk, gdzie łączą się cztery stany. Na ciąg dalszy przygód biegnącego pomiędzy oceanami Tomka zapraszam po jasnej stronie świata. I już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Biegniemy z Tomkiem Sobanią przez Stany, 50 maratonów w 50 dni, w 50 stanach na 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jak w Wyoming włączyłeś tam do trasy Yellowstone, pierwszy park narodowy na świecie?
2: Wiesz co, no my jesteśmy akurat w Montanie, ale dzisiaj będę biegł w Wyoming, to jest dosłownie 50 km od kempingu, na którym teraz jesteśmy. I włączyłem to w ten sposób, że na trasie z Idaho udało mi się znaleźć, wiesz, taki punkt, w którym te trzy stany, czyli Idaho, Wyoming i Montana, się mniej więcej stykają. I to jest właśnie w okolicach Parku Narodowego Yellowstone. Myśmy szukali takich miejsc jeszcze przed wyprawą, żeby logistycznie to było sensowne, wiesz, te stany są po prostu ogromne, wiesz, Montana gdzieś tam graniczy z Kanadą, Idaho na południu z Utah, więc to są potężne odległości, trzeba było to dobrze zaplanować, no i w tym wszystkim fartownie się złożyło, że tutaj akurat na styku tych stanów jest Park Narodowy Yellowstone.
1: No właśnie, pierwszy narodowy park na świecie. Bardzo ważna historia. Tutaj muszę pochwalić Amerykanów, bo tworzenie parków głęboko wiążą z demokracją, w sensie, że parki narodowe są przejawem silnej demokracji. Ale wróćmy do twojej trasy. Gęsta jest ta twoja przygoda tym razem. Dzieje się więcej, wcześniej mi o tym mówiłeś, dużo więcej niż przy poprzednich wyprawach biegowych. To mi zdradziłeś przed nagraniem. Co się takiego dzieje?
2: No przede wszystkim sam fakt tego, że musimy codziennie dojechać do kolejnego stanu, to jest bardzo intensywna sprawa. Poza tym celebrujemy 250 lat Polaków w Ameryce, więc mam często spotkania z Polonią, wywiady ludzi, którzy przyłączają się do mnie do biegu. No i to jest, wydaje mi się, to największe napięcie i największa intensywność.
1: Nevada i Las Vegas. Przyznaj się, ile tam straciłeś, nie tyle wagi, co kasy?
2: Nic nie straciłem, bo tak jak na Hawajach nie było czasu się zanurzyć, tak w Las Vegas ja tylko dosłownie przebiegłem przez trzy kasyna. Zrobiliśmy z tego bardzo fajne materiały, bardzo dobre nagrania, ale nie było czasu nawet wrzucić dolara do maszyny.
1: Pewnie wieczorem, bo tam wieczorem jest najbardziej kolorowo.
2: Ja akurat biegłem nad ranem i powiem ci, że to było fajne doświadczenie, bo wbiegłem do kasyna o 6 rano i nikogo tam nie było. No może za wyjątkiem jakichś weteranów, którzy zostali...
1: No dziwisz się, dziwisz się. Dobrze, potem było Colorado i Nowy Meksyk, gdzie łączą się cztery stany. Coś zapamiętałeś?
2: No to było bardzo ciekawe doświadczenie. Ja pamiętam, że jak biegłem ten mój maraton w Nowym Meksyku, to było dosłownie na przestrzeni 2 kilometry. Musiałem być ograniczony do Nowego Meksyku, więc nie mogłem wybiec poza granicę tego stanu. I tak biegałem w tej z powrotem, bo to było bardzo, nie wiem jak to nazwać po polsku, takie pokojowe doświadczenie. Pamiętam, że nic tam nie było dookoła, rzadko mijały mnie auta, byłem tylko ja i ta moja 2-kilometrowa trasa po Nowym Meksyku. Piękne, spokojne, duchowe wręcz przeżycie, kiedy doceniałem to, gdzie jestem i to, że sobie zapracowałem całym tym rokiem przygotowań, żeby być w takim pięknym miejscu i mieć je właściwie całkowicie dla siebie.
1: Cudownie, że to piękno jest i możesz go zauważać. Za kilka chwil ostatnie z biegnącym Tomkiem spotkanie po jasnej stronie świata.
0: To jest ja.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od słowa do słowa. To tu przyglądamy się wydawniczym nowościom i językowym ciekawostkom.
2: Czy każdą zbrodnię można wyjaśnić racjonalnie? I co się dzieje, gdy śledztwo prowadzi tropem dawnych legend? Na te pytania damy odpowiedź już w najbliższym programie i opowiemy o mrocznym świecie urwiska, najnowszej książce Remigiusza Mroza z Wiktorem Forstem w roli głównej. Będzie z nami również Tomasz Stawiszyński, filozof, eseista i publicysta, znany z umiejętności łączenia filozofii z tematami bliskimi codziennemu życiu. Pretekstem do rozmowy będzie jego najnowsza książka zatytułowana Czynnik alchemiczny.
1: Od słowa do słowa. Magazyn literacko-naukowy w RMF Classic. Już jutro po 14:00.
2: Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
3: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
4: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super, kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Tomasz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.

Koniec, finał maratonu w Tomka Sobani, 4 lipca w święto niepodległości USA na Times Square w Nowym Jorku. A czy będzie jakiś wspólny bieg z polskimi i amerykańskimi biegaczami? Porozmawiamy o tym już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Tomek Sobania biegnie 50 maratonów w 50 dni w 50 stanach na 250 lat niepodległości USA. Koniec, finał tych maratonów zakończysz, czego ci oczywiście bardzo życzymy, 4 lipca w Święto Niepodległości właśnie Stanów na Times Square w Nowym Jorku. Każdy dzień jesteś bliżej. Dołączysz do parady? Jakie plany?
2: Wiesz co, plany są takie, żeby zakończyć o tydzień wcześniej, dlatego że ja początkowo planowałem dobiec do Waszyngtonu na 4 lipca, ale z wielu powodów uważam, że to nie jest dobry pomysł w tym momencie, więc uznałem, że zakończę właśnie na Times Square 27 czerwca i wtedy to zakończę moją wyprawę, a co ciekawe, akurat w tym samym tygodniu, w którym my tam później będziemy, przypływa też Dar Młodzieży i będzie wielka parada żaglowców, a więc być może będziemy, wiesz, mieli okazję dołożyć się jako team biegów w 50 stanach do właśnie takiego celebrowania 250-lecia Stanów Zjednoczonych z polskim akcentem. My poprzez bieg w 50 stanach i Dar Młodzieży poprzez udział w paradzie.
1: Będzie można pobiegać też po Gładzie. A był albo będzie jakiś wspólny bieg z polskimi czy amerykańskimi biegaczami? Planujesz coś takiego?
2: Było już parę razy tak, że ktoś się do mnie przyłączał. Na pewno w tych największych miastach się szykuje tego najwięcej. To znaczy Chicago już mocno się tam grzeje, już się ludzie szykują. W Nowym Jorku tak samo, na Florydzie, w Dallas, w Teksasie. A więc trochę tego zapewne jeszcze będzie.
1: Twój bieg ma też cel charytatywny.
2: Tak, no jak co rok wspieramy osoby, które potrzebują wsparcia. Tym razem to są osoby poszkodowane w wypadkach, dzieciaki stricte. Razem z Fundacją Stars for Stars prowadzimy zbiórkę. Jest pucha, można wejść na moim Instagramie w link w bio i tam znaleźć bezpośredni link. Można też pisać na zrzutka.pl moje nazwisko i tam powinno się to pojawić.
1: A budżet, powiedz, spina się, bo rozmawialiśmy o tym, że to jest niezwykle skomplikowany także od strony finansowej projekt i trzeba go podreperować?
2: No na pewno to by się przydało, dlatego że sam fakt tego, jak drogie jest paliwo teraz w Stanach i że ceny rosną, mnie trochę przeraża. Więc jeśli ktoś ma możliwość i ochotę, to można to zrobić na przykład poprzez Patronite lub przez stronę GoFundMe. To jest taka amerykańska strona, więc raczej dla Polaków w Stanach, ale to są dwie opcje, żeby wesprzeć nas tutaj na trasie i żeby nam wystarczyło na paliwo.
1: Czego ci życzyć?
2: Wytrwałości i radości z tego, gdzie jestem, bo naprawdę to jest tak wyjątkowa wyprawa. Nigdy w życiu czegoś takiego nie powtórzę i szkoda byłoby nie cieszyć się tym teraz, prawda?
1: Cudowne to jest to, o czym rozmawiamy, w tym, w czym bierzesz udział. Życzymy ci ukończenia projektu o czasie i w doskonałym zdrowiu i mam nadzieję, że tak właśnie będzie.
2: Dziękuję ci bardzo.
1: Moim gościem był Tomasz Sobania, który więcej biega niż chodzi, który od 2018 roku realizuje ekstremalne projekty biegowe w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki, który zanim stanie na Times Square w Nowym Jorku 4 lipca, jeszcze prawie miesiąc pobiegnie. Trzymamy kciuki, Tomku.
2: Dziękuję, cześć.
0: To była Jasna Strona Świata.

0: reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś.
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie.
10: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.

0: 7 czerwca, niedziela, wybiła godzina 18, zatem w radiu RMF Classic pora na listę przebojów muzyki filmowej. Kłaniam się i zapraszam, Tytus Hołdys.
1: Sponsorem programu Lista Przebojów Muzyki Filmowej jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
0: To notowanie 552. Zaczynamy od statystyk, aby tak mniej więcej wiedzieć, czegoż to możemy się w tym wydaniu LPMF-u spodziewać. 10 awansów przed nami, w tym 4 powroty z poczekalni, jest też 9 spadków, no a jeden utwór bez zmian na tym samym miejscu, na którym plasował się tydzień temu w notowaniu poprowadzonym dla Was przez Jadwigę Polus.
1: Sponsorem programu Lista Przebojów Muzyki Filmowej jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
0: Zatem startujemy. Miejsce 20. Pierwszy dziś powrót z poczekalni. Dwukrotny laureat Oscara tutaj ze ścieżką dźwiękową do gry wideo, ale też i tematem wiodącym do serialowej tej gry adaptacji. The Last of Us i Gustavo Santaolalla.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 20.

0: Posłuchaj kina w liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, kompozycja In Dreams, muzyka Howarda Shora, tutaj w wykonaniu Orkiestry Filharmonicznej Radia Francuskiego, to nagranie z płyty Howard Shore Anthology The Paris Concerts, występ zarejestrowany na żywo, powrót tego utworu do listy z poczekalni, dziś na miejscu 18, a przedtem jeszcze spadek kompozycji Johnego Greenwooda z filmu Jedna bitwa po drugiej. Temat tytułowy przed tygodniem na miejscu 11, dziś na 19. Zatem zachęcamy do głosowania chociażby na te propozycje, jeśli chcecie oczywiście poprawić ten jej dzisiejszy wynik. www.rmfclassic.pl, tam podstrona lista, gdzie znajduje się nasz cały system do głosowania. 50 propozycji wszelakich. Jest klasyka kina, są tematy serialowe, jest też muzyka do gier. Głosować możecie oczywiście non-stop, chociażby na taką propozycję. To Michael Giacchino i jego muzyka do filmu Fantastyczna Czwórka. Pierwsze kroki.

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
6: Dobry design i nowinki zza oceanu.
5: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
6: To nasz plan na życie z klasą.
5: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
7: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.

0: brzmieniu decydujecie poprzez oddawane na naszej stronie głosy. I dzisiaj właśnie sprawiliście, że ta nominowana w tym roku przecież do Oscara muzyka Maxa Richtera z dramatu Hamlet zalicza, uwaga, drobny spadek. Przed tygodniem miejsce 15, dziś miejsce 17.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 17.

0: Ach, wciąż odczuwam ten wewnętrzny smutek z powodu nieobecności w tym roku na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Z tego, co do mnie dotarło, z tych otrzymanych wiadomości, to była piękna edycja, piękne koncerty, niezapomniane spotkania, no i też ten szalenie udany, jakże wzruszający pokaz filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny z muzyką maestro Johna Williamsa na żywo. Temat Hedwigi z tej właśnie produkcji dziś w liście przebojów na miejscu 16, a ja teraz tylko przypominam, że już dosłownie dni dzielą nas od premiery najnowszej produkcji w reżyserii Stevena Spielberga. Muzykę do filmu Dzień Objawienia także skomponował John Williams. Ponoć powiedział on Stevenowi, że słuchaj, mam co najmniej 4 kompozytorów, którzy spisaliby się przy tym projekcie na medal, którzy by podołali, ale Spielberg tylko odparł, że skoro i tak, John, piszesz muzykę, to czemu nie napiszesz kolejnej ścieżki dźwiękowej? I tak powstało to już ich 30. wspólne dzieło. Obraz science fiction Dzień Objawienia. Ta produkcja w kinach już od 10 czerwca, a tak brzmi pierwsza kompozycja z tej właśnie oprawy, z tej ścieżki dźwiękowej. To temat Listen, muzyka Johna Williamsa i cóż, dajcie znać proszę, czy chcielibyście usłyszeć tę kompozycję w liście przebojów częściej. lista@rmfclassic.pl. Czekamy na wasze wiadomości.
1: Posłuchaj kina w liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic.

0: Przyznaję, że troszkę już zdążyłem postawić krzyżyk na tej propozycji, a tu proszę. Od paru notowań piosenka To The Wilder, soundtrack gry Death Stranding 2, jest z nami w liście przebojów. Przed tygodniem miejsce bardzo wysokie, 6. Dziś spadek na miejsce 14, ale teraz tym bardziej liczę na to, że utwór ten jeszcze nie raz nas w LPMF-ie zaskoczy. www.rmfclassic.pl. Zachęcamy do głosowania na swoich faworytów. Dobrze pamiętam czasy, kiedy Woodkid szturmem wdarł się do show biznesu. To był rok 2013, płyta The Golden Age i piosenki takie jak Run Boy Run, czy też Iron, świetny album, tak jak i też świetna jest ta właśnie propozycja, czyli utwór To The Wilder. To był świat gier, z którego teraz już wracamy do świata kina. James Horner i jego Avatar.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 13.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
9: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
14: Zaczynamy drugą godzinę z listą przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Za nami dopiero 8 utworów. Musimy troszkę chyba nadrobić, podkręcić emocje. Zatem bez przedłużania miejsce 11 już teraz przed nami. Historyczny dla listy przebojów temat filmowy.
0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 11.

0: Takie to drobne roszady w tym 552. wydaniu listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Na miejscu 11. temat Time, muzyka Hansa Zimmera z filmu Incepcja, spadek z miejsca 9. Z kolei miejsce 10. to awans z miejsca 13. Nowość, piosenka Salisbury Hill, soundtrack filmu Vanilla Sky z Tomem Cruise'em w roli głównej. A teraz nie pierwsze, dziś bym powiedział, zaskoczenie, ale chyba jednak to zaskoczenie największe z dotychczasowych. Wskakuje do notowania z poczekalni muzyka Robina Carolana do horroru Nosferatu.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 9.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
3: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
2: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
11: Po reklamie.

0: Posłuchaj kina w RMF Classic.
1: Powrócę na moment do miejsca ósmego, jakie wybrzmiało przed przerwą. To była muzyka Abla Korzeniowskiego do dramatu Samotny mężczyzna w reżyserii Toma Forda. Nowość w liście przebojów. Przed tygodniem miejsce 16, zatem piękny awans tej równie pięknej kompozycji. A obecnie Abel Korzeniowski szlifuje swoją najnowszą partyturę do nowego filmu, również w reżyserii Toma Forda. Światowa premiera tytułu Cry to Heaven została zaplanowana na jesień tego roku, zatem pojawi się ten film na jakimś ważnym zapewne festiwalu. Trzymamy kciuki za ten tytuł i za kolejną muzykę filmową od Abla Korzeniowskiego. A teraz już wracamy do 552 notowania listy przebojów i to wracamy z muzyką, tym razem serialową.
0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce siódme.

0: Niemałe wrażenie ponoć zrobił występ Volkera Bertelmana w Hełszki na tegorocznym Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Ja osobiście, podobnie jak i moja redakcyjna koleżanka Magdalena Juszczyk, bardzo sobie cenię twórczość tego kompozytora, czy to twórczość filmową, czy też autorską, solową. Trafia po prostu w nasz gust jego muzyka i jak słyszymy nie tylko w nasz, balelada o drobnym karciarzu, muzyka Volkera Bertelmana. Dziś na miejscu 5, awans tej ścieżki z miejsca 7, a przed tą kompozycją pojawiła się jeszcze muzyka Hansa Zimmera do drugiej Duny, tu spadek z podium przed tygodniem. Miejsce 2, dziś miejsce 6. www.rmfclassic.pl podstrona lista, tam znajdziecie sekret, jak głosować. Sekret bardzo prosty, wystarczy tylko wskazać swojego faworyta. 50 propozycji jest z czego wybierać, każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Teraz przed nami muzyka, już lata temu w liście goszcząca, muzyka, która to do nas powróciła za sprawą nowej odsłony, tym razem aktorskiej tego animowanego wcześniej hitu. John Powell i Jak wytresować smoka.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 4.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Reklama.
2: Jedziemy?
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
1: Po reklamie.

0: Posłuchaj kina w liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: W radiu RMF Classic pora na podium tegoż 552 już notowania listy przebojów muzyki filmowej. Podium, na które wraca do nas kompozycja I Love You Tokyo Daniela Lopatena. To muzyka z filmu Wielki Marty.
0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce trzecie.

0: Wszystko już jest niemal jasne. Dziś na miejscu drugim w LPMF-ie Clair Obscur Expedition 33 gra wideo i jej soundtrack piosenka Lumière, kompozycja Laurien Testarda, zaśpiewana przez Alice Dupont-Pessier. Awans tego utworu z miejsca ósmego. Za tydzień kolejne wydanie listy poprowadzi dla Was Jadwiga Polus. Możliwe, że do tego czasu pojawią się jeszcze jakieś nowości. Zatem tym bardziej zachęcam Was do zaglądania na naszą stronę www.rmfclassic.pl, zakładka lista, a także do obserwowania propozycji i przede wszystkim do oddawania głosów. Wszystko jak zawsze w Waszych rękach, a te ręce już od dobrych kilku tygodni wskazują ten sam utwór, jeśli chodzi o miejsce pierwsze. To jedyna dziś kompozycja, która nie zmieniła zresztą swojej pozycji. Maestro Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso. Dziękuję bardzo za dziś, życzę Wam spokojnego wieczoru i do usłyszenia, czy to w liście przebojów, czy też w programie Między Ścieżkami. Tytus Hołdys, kłaniam się.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce pierwsze.

0: reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
6: Dobry design i nowinki zza oceanu.
5: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
6: To nasz plan na życie z klasą.
5: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
7: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
9: RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Jedna melodia, która przywołuje cały film.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku Robert Małecki, pisarz, opowie nam o Grossowisku, pierwszym w Polsce zlocie poświęconym postaci literackiej. Oprócz Chełmży odwiedzimy Kielce, Kraków, zajrzymy też do Sosnowca, do
3: Muzyka z Twoich ulubionych filmów. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Zamach majowy.
3: Rewolucja przyszłości.
2: No i trochę wierszy.
3: Nowości na czerwiec.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy. Mały dystans.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: W ślady ojca pójdą pozostali bracia, Janusz i Jerzy. Znajdą żony z dużym posagiem i z różnym skutkiem będą zarządzać przejętymi nieruchomościami. Janusz leśniczówką Potoczek, a Jerzy willą i gospodarstwem we Psoli. Irena weźmie sobie do serca nauki matki. W jej tekstach odnajdziemy tę samą myśl o potrzebie kształcenia się kobiet, realizowania w pracy i otrzymywania za tę pracę godziwego wynagrodzenia. W styczniu 1906 roku ukazuje się kolejny artykuł Antoniny Gombrowicz. O naszych córkach. Do spraw, o których się mówi bardzo dużo, a które mimo to przedstawiają się w formie dziwnie mało określonej, należy wychowanie kobiet. Na jedno zgadzamy się wszyscy, że przy zmianie warunków ogólnoludzkich wychowanie kobiet musi ulec poważnej reformie, ale nie możemy określić ściśle, na czym właściwie ta reforma ma polegać. I nic dziwnego. Wieki całe niewoli wyrobiły w kobietach pewne cechy charakteru, pewne błędne pojęcia, które nawet u zdolniejszych wywołują tak paraliżujący wszelki postęp strach przed opinią. Tylko pod przymusem ciężkiej niedoli kobiety występują przeciw niej, ale krańcowe i śmiałe teorie z trudnością znajdują wstęp do spokojnie żyjących rodzin. Haseł pośrednich nie ma prawie wcale i przez to sprawa mało się posuwa. Tymczasem indywidualizm, ta cecha naszego wieku, zaznacza się coraz więcej w charakterze kobiecym. Krępowany prawami i zwyczajami występuje mimo to coraz widoczniej i żąda miejsca dla siebie. I oto stoimy wobec pierwszej i zasadniczej kwestii w wychowaniu. Czy rozwijać, czy tłumić indywidualizm w kobiecie? Naturalnie, że jeżeli oprzemy się na staroświeckiej zasadzie bezwzględnej zależności kobiety od mężczyzny, to przeprowadzenie tej zasady jest tylko możliwe przy absolutnym skrępowaniu samodzielności. Ale w takim razie miejmy odwagę przyznać się do świadomie popełnionego gwałtu wobec praw natury. Bo gwałtem jest tamowanie jakiegokolwiek swobodnego rozwoju. Gwałtem jest wytwarzanie sztucznej atmosfery, przeciwnej zdolnościom i siłom danej jednostki. Indywidualne zdolności, oto racja bytu danego osobnika, oto przeznaczenie jego wyraźnie ręką Boga nakreślone, o zmianie którego nie powinniśmy myśleć. Wychowanie więc jest to tylko wytworzenie możliwie najbardziej sprzyjających warunków dla rozwoju danych zdolności. Naturalnie, że przez zdolności rozumiem nie tylko władze umysłowe, ale i siły moralne tworzące charakter człowieka. Niezależność, ambicja, wytrwałość muszą być w wychowaniu jeszcze więcej brane pod uwagę niż zdolności do malarstwa lub medycyny.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Operowa niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
1: Jowita Dziedzic-Golec, dobry wieczór, witam w operowej niedzieli RMF Classic. W tym roku, ponieważ Dzień Matki wypadł we wtorek, nie odniosłam się jakoś muzycznie do tego święta w naszym operowym cyklu, ale ponieważ uważam, że celebrować Dzień Matki powinno się przez cały rok, to chcę dzisiaj przypomnieć pewną piękną płytę dedykowaną właśnie wszystkim matkom. Jest to krążek doskonałej sopranistki Nuri Rial. W operowej niedzieli prezentowałam jej inne nagrania, na przykład wcześniejszy album. Było to wtedy wspólne nagranie jej i niemieckiego kontratenora z duetami kompozytorów epoki włoskiego baroku. Pamiętam, że przyniosłam też w którąś operową niedzielę krążek, na którym pochodząca z Katalonii i śpiewająca cudnym, jasnym sopranem Nuria zestawiona została na jednej płycie z 8 wiolonczelami. Bardzo ciekawe rozwiązanie muzyczne, no i oczywiście fantastyczne wykonanie. Borial jest taką artystką, która naprawdę czaruje głosem. Śpiewa zawsze z wielkim wdziękiem, a słuchanie jej naprawdę wciąga. Tym razem Nuria Rial wspólnie z syryjską mezzosopranistką Dimą Orszo, flecistką i producentką muzyczną Danią Segal i zespołem Muzyka Alta Ripa skupili się na dziełach dedykowanych macierzyństwu w kulturach wschodu i zachodu. Efekt jest naprawdę piękny i nieoczywisty. Kompozycje autorstwa Händla czy Telemana sąsiadują na jednym albumie z utworami o etnicznym zabarwieniu, utworami charakterystycznie wykonanymi przez wspomnianą syryjską śpiewaczkę Dimę Orszo. Jej piękny głos też już kiedyś polecałam w RMF Classic w cyklu Głosy bez granic. Jej śpiew znalazł się wtedy na albumie Sing Me Home, którego powstanie zainicjował wspaniały wiolonczelista Yo-Yo Ma. Zatem dla wszystkich kochających piękne głosy, ale szczególnie dla wszystkich mam, które są dziś wśród naszych słuchaczy, zapraszam do wspólnego słuchania. A wszystkie szczegóły, jeśli ktoś chciałby zgłębić tytuły wszystkich kompozycji, które zaraz zabrzmią, wszystkie szczegóły są oczywiście jak zawsze na naszej stronie internetowej w zakładce Operowa Niedziela.

0: była Nuria Rial i Dima Orsza z zespołem Muzyka Alta Ripa. Przez ostatnią godzinę słuchaliśmy albumu, na którym zgromadzono dzieła dedykowane macierzyństwu w kulturach wschodu i zachodu. Wiem, Dzień Matki był 26 maja, ale celebrować to święto można, jak dla mnie, przez cały rok. Dziękuję za wspólne słuchanie muzyki i zapraszam za tydzień. Jowita Dziedzic-Golec, do usłyszenia.
1: Operowa niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Są roboty, które przeprowadzają skomplikowane operacje.
2: Są lekarze, którzy mają nie tylko wielką wiedzę, ale też empatię.
1: Jest program Muzyka i Medycyna,
3: w którym poznajemy osiągnięcia współczesnej medycyny przy zdrowej dawce muzyki filmowej.
1: Muzyka i Medycyna.
2: Magazyn RMF Classic.
1: Już jutro
2: po 18:00.
3: Dariusz Stańczuk, zapraszam.

Tu Radio RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od słowa do słowa. To tu przyglądamy się wydawniczym nowościom i językowym ciekawostkom.
2: Czy każdą zbrodnię można wyjaśnić racjonalnie? I co się dzieje, gdy śledztwo prowadzi tropem dawnych legend? Na te pytania damy odpowiedź już w najbliższym programie i opowiemy o mrocznym świecie Urwiska, najnowszej książce Remigiusza Mroza z Wiktorem Forstem w roli głównej. Będzie z nami również Tomasz Stawiszyński, filozof, eseista i publicysta, znany z umiejętności łączenia filozofii z tematami bliskimi codziennemu życiu. Pretekstem do rozmowy będzie jego najnowsza książka zatytułowana Czynnik alchemiczny.
1: Od słowa do słowa. Magazyn literacko-naukowy w RMF Classic. Już jutro po 14:00.
2: Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Robert Małecki, pisarz, opowie nam o Grossowisku, pierwszym w Polsce zlocie poświęconym postaci literackiej. Oprócz Chełmży odwiedzimy Kielce, Kraków, zajrzymy też do Sosnowca, do szkolnej pracowni, w której można już zbadać DNA.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Zamach majowy.
3: Rewolucja przyszłości.
2: No i trochę wierszy.
3: Nowości na czerwiec.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Było to jednak coś, co człowiek ten musiał robić dla własnej emocjonalnej satysfakcji i spełnienia. To właśnie jest sygnatura. Coś specjalnego, a nawet unikatowego dla danego sprawcy. Kiedy drapieżca ma już ofiarę pod kontrolą, niezależnie od tego, czy doprowadził do tego za pomocą eleganckiej kolacji czy uderzenia w głowę, może swobodnie realizować swoją obsesję. Wprowadzić swoją sygnaturę. Obsesja. Wyprawa autora Mindhuntera w świat drapieżców seksualnych. J. Douglas, M. Olshaker. Przełożył J. Konieczny. Kraków 2021. Dla Łukasza, Doroty i Roberta. Na pamiątkę leśnej przygody. Prolog. Tego dnia zrozumiała, że las nie zasypia. W lesie nigdy nie jest cicho. Mówili jej to, ale kiedy weszła w gąszcz, była zaskoczona. Zdawało jej się, że patrzy na nią wiele oczu. Słyszała trzask łamanych gałązek, a po chwili dostrzegła umykające zwierzę. Miała nadzieję, że to tylko sarna. Zewsząd dobiegał ją świergot ptaków. Zmierzchało, więc porozumiewały się przed znalezieniem miejsca na sen. Złowieszczo zakrakała wrona, a zaraz potem ogromne skrzydła uniosły się nad głową Leny i pierwszy raz w życiu z tak bliska zobaczyła jastrzębia. Przyspieszyła kroku. Jak najszybciej powinna znaleźć się na znajomej polanie. Żałowała, że nie wzięła latarki. Miała wprawdzie telefon, ale nie chciała wyczerpać baterii. Stąpała ostrożnie, jakby obawiała się, że zostawi zbyt wiele śladów. Podniosła kępkę siana, która wypadła z karmnika dla saren i wrzuciła ją do żłobu, a potem odwróciła się gwałtownie, bo za jej plecami znów przebiegło jakieś zwierzę. Aż podskoczyła z przestrachu. Oczami wyobraźni widziała wielkiego dzika albo, co gorsza, żubra. Bo słyszała, że w Puszczy Białowieskiej to coś normalnego, a nie była pewna, czy to byłoby miłe spotkanie. Wczoraj, kiedy pojechali z ojcem, nadtopiło. Przed ich auto na małej leśnej ścieżce wyszła para łosi. Lena nigdy w życiu tak się nie bała. Patrzyła na ojca i pojęła, że on też czuje respekt wobec tych potężnych zwierząt, bo wyłączył silnik. Samiec w kłębie był wyższy niż dach ich Land Rovera. Ojciec bezgłośnie dał jej znak, żeby się nie ruszała. Siedzieli w ciszy, wpatrując się w masywne kopyta łosia, a jej do głowy nieoczekiwanie przyszła modlitwa z dzieciństwa, której dwa wersy zaczęła obsesyjnie powtarzać w myślach. Trwało to minutę, może dwie. Jednak jej się zdawało, że czas się zatrzymał. Chwyciła za rączkę na drzwiach i trzymała się jej kurczowo, bo w wyobraźni słyszała chrzęst zgniatanego metalu. Łopaty łosi były wielkie jak łyżka koparki. Dla takiego monstrum zgniecenie ich śmiesznego autka byłoby tylko nic nieznaczącą zabawą. Lena wyobrażała sobie, że para łosi po prostu przeszłaby po nich i nic by nie zostało z ich samochodu poza kupą żelastwa.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.